家，不懂得知足。

Hit Radio. Lubię najlepszy rok na świecie. Kawę nad ranem. Zmawiasz litanie i głos ci się łamie. Lubię, gdy czasem zejdzie.

mam tu ciebie, taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat. Jest temat.

0: prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Mystic Festival 2026 przeszedł do historii. Przez 4 dni na stoczni w Gdańsku fani metalu słuchali swoich ulubionych zespołów grających na 5 różnych scenach. Jak co roku na miejscu nie mogło zabraknąć również nas, czyli Antyradia. Krążyliśmy tam wśród publiczności, żeby jak najlepiej zrelacjonować dla was imprezę, która na gdańskiej stoczni odbyła się po raz ostatni. Ja tam wpadłem akurat na frontside. Będziesz tęsknić za Stocznią Gdańską, biorąc pod uwagę, że festiwal się przenosi w przyszłym roku?
2: Bardzo. Wspaniały klimat. Tu nie ma drugiego takiego.
1: Miasto zostaje.
2: No miasto zostaje, ale tutaj ta okolica, te widoki, to już nie to samo będzie pewnie.
1: No ale też muzycznie?
2: Muzycznie mam nadzieję, że będzie tylko coraz lepiej. A i tak jest dobrze.
1: A co przyciąga najbardziej?
2: Zespoły, mnogość zespołów.
3: No zawsze tutaj przychodziliśmy, więc no nie wiem, w nowym miejscu podejrzewam, że nie będzie tego klimatu, inny wystrój na pewno, bo w sumie nie wiemy jeszcze gdzie.
1: Nie jesteś tutaj na Mystiku pierwszy raz?
4: No nie, nie.
1: A który?
4: Trzeci albo czwarty chyba. Tutaj jest całkiem taki fajny klimat, no daje to miejsce, ale z drugiej strony też no jestem ciekaw, gdzie to się będzie odbywać w przyszłych latach, więc może klimat będzie nieco inny, bo takiego klimatu...

0: No, przepiękny, robi ogromne wrażenie, także zachęcamy wszystkich, żeby w przyszłym roku też tutaj trafili.
1: Jakie osiągnięcia trzeba mieć, żeby to się udało, ten Road to Mystic wygrać?
0: Kurczę, no chyba robić swoje, bo gramy dość niszową muzykę, która nie trafia w jakiś tam mainstream, ale robimy to konsekwentnie od kilku lat. Wydajemy płyty w takiej bardzo fajnej wytwórni Gustav Records. Co jeszcze? No nie wiem, mieć po prostu pasję i serce do muzyki.
2: Andrzej, gitara basowa.
1: No i jakie to wrażenie otworzyć największy festiwal metalowy w Polsce?
2: Przemiłe. Przemiłe, było bardzo fajnie, naprawdę. I zaskoczyła nas nawet ta frekwencja, której się trochę obawialiśmy, bo to jednak otwarcie, bo to jednak dzień roboczy, bo to pierwszy dzień. Ale było bardzo fajnie i tłumnie pod sceną. Ale najważniejsze jest ten przepływ emocji, nie? Pomiędzy publicznością a sceną. I dzisiaj to było. I po to się przyjeżdża, po to się to robi.
1: Krykomierz w telefonie pokazał mi, i zresztą nie tylko mi, że każdego dnia na Mystic Festiwalu pokonałem z buta około 13 km. To sporo chodzenia, więc czasem warto gdzieś przysiąść. Na Mysticu było gdzie odpocząć, bo działało kino VHS Hell, które wyświetlało dokumenty i filmy klasy B. Not a very well-known record, but the image portrays basically an infant in the infinite cosmos. Of what could be the eye of creation, ancient pyramids, DNA structures. Kino na festiwalu? Dobry pomysł?
3: Bardzo dobry. Ja myślę, że to powinno być na wszystkich festiwalach. Tak się wyciszyć, tutaj dobre miejsce w ogóle. Jest fajnie, cicho. I ten film też taki, niby taki troszeczkę zagmatwany, bardzo dużo wątków. Ale wciągnął mnie, nie powiem. Bardzo mnie wciągnął. Jeszcze obejrzał, ale już się spieszę na Megadeth, nie? Za chwilę.
1: A jaki to film?
4: Intrygujący. Raczej taki klasy B, ale... No tak jak z opisu wynika na waszej stronie, bo sprawdzaliśmy, taki zły, że aż dobry.
1: Miałaś okazję wcześniej obejrzeć, czy to jest pierwszy raz?
4: Nie miałam okazji, nie lubuję się w takich filmach, ale myślę, że ciekawe doświadczenie.
1: Uczestnicy festiwalu mogli też zejść do podziemi stoczni, gdzie była rozstawiona kafejka komputerowa z grami retro na pecety i Atari. W co tutaj gramy?
5: Zdaje się w Quake'a.
1: Tutaj niby można pograć w gry retro, a czy one tak naprawdę są retro?
5: Wiesz co, zależy dla kogo na pewno. Dla młodzieży być może tak, dla mnie, dla starego dziada, który jest prawie przed 30 w sumie jestem, no już może trochę retro. Znaczy w sensie nie retro, no tak.
1: Czyli pamiętamy premierę tych gier?
5: Nie, aż tak to nie. Za moich czasów to już bardziej Quake 3, 4 to już te bardziej czasy, jeżeli chodzi o samego Quake'a. Jest Serious Sam, 1, to tak, to są moje czasy. Pochodziliśmy od koncertu do koncertu ze znajomym, on nagle, ej, idziemy tutaj, takie, okej, dobra, zobaczymy co tu jest. I patrzę, takie właśnie starsze gry, czy tam Rayman, czy tutaj właśnie Quake, po prostu takie back to the roots, że tak powiem. Czyli takie trochę odchamienie się, trochę się oderwanie, bo no wiadomo, teraz jest technologia już dalej, można to wszędzie pobrać, dostać, ale jednak tak właśnie podejść tutaj, gdzie jest taka a la kawiarenka internetowa, takie początek lat 2000, no wspomnienia troszkę wracają.
6: Jedna z najfajniejszych rzeczy to jest, kiedy widzę rodziców z dziećmi. Jedno pokolenie, można powiedzieć, pokazuje swoje dzieciństwa drugiemu.
1: Jeszcze tutaj podejdę, widzę Worms World Party jest ogrywane.
7: Worms Armageddon dokładnie.
1: Wspomnienia wracają?
7: Tak, przy czym w moim przypadku Worms to jest gra, która nie jest dla mnie jakby retro, tylko cały czas w nią gram, czyli tak jak grałem w nią w 2000 roku, tak grałem w 2005, 2010, 15 czy teraz 26.
1: Dobre miejsce na przerwę między koncertami?
7: Zdecydowanie tak, można się rozerwać, wejść sobie do takiej piwnicy, gdzie można się poczuć jak taki rasowy gracz. No i jest sporo gier, które są edukacyjnych mniej lub bardziej. Cywilizacja na przykład, która pokazuje historyczne wątki.
1: Dobra, starczy tego odpoczynku. Wróćmy na koncerty, bo działo się naprawdę sporo. Który element imprezy do tej pory był najlepszy?
8: No ja jestem zachwycona przede wszystkim setem Blood Incantation. Po prostu co chłopaki odwalili, to jest mistrzostwo świata.
9: Ja Hostią pierwszy raz na żywo słyszałam i po prostu mega. Zrobiło wrażenie ogromne.
1: A poza koncertami? Co robiło największe wrażenie?
8: No to ja mogę jeszcze za moje dzieciaki powiedzieć, że największe wrażenie na nich zrobiło z kolei strefa retro gier.
10: Tam mogliby przesiedzieć w tej piwnicy cały wieczór.
11: Trzeba zostawić.
12: Ja cię zwiedzam. Jestem pierwszy raz, pierwszy dzień, także jeszcze wszystko na mnie robi wrażenie. Naczytałam się dużo, także jest mi łatwiej, ale super zorganizowane.
10: Wiedziałam, że Zak jest wielkim artystą, ale wiedziałam, że jest

0: tak wielkim chłopem, jest po prostu genialny. A i te solóweczki gitarowe, gitara z dwoma gryfami, pianino, no po prostu, no i ten ukłon wielki w stronę z jego, coś pięknego.
1: Uczymy się, jesteśmy bardzo zadowoleni. Ostatni koncert Turbo Super. Super wspomnienia, polski akcent. Bardzo fajnie, teraz czekamy na Mastodon i na Saxon. I oczywiście na Behemota.
2: Powiedziałaś, uczymy się, czemu?
1: Jesteśmy pierwszy raz na festiwalu metalowym, byliśmy na Woodstocku, także w metal powoli wkraczamy, ale jesteśmy zadowoleni. Amatorzy, ale z dużym zaangażowaniem i zapałem.
2: Czyli w przyszłym roku pewnie też przyjedziecie?
1: No, ostatni raz w stoczni, także ciekawe, co będzie w przyszłym roku, nie?
2: Wczoraj na Black Label Society byliście?
1: Super, rewelacja.
2: No i chciałem spytać o ten moment, że tak powiem, tributu dla Ozziego.
1: Super, no. Ozzy zawsze, zawsze w naszych sercach.
2: Który koncert zrobił na tobie największe wrażenie?
3: Death's Wall i pewnie Rotting Christ wczoraj.
2: Czy usłyszałeś na tym festiwalu jakiś zespół na żywo, którego wcześniej zobaczyć nie miałeś okazji?
3: Megadeth! Żyje sporo, bo już 50 lat, ale nie miałem okazji Megadeth widzieć i zobaczyłem ich wreszcie.
4: Megadeth, Black Label Society, Benediction, Death's Wall. Na to, co przyjechałem, każdy mnie zadowolił, tak powiem. Hiten zrobił niesamowite wrażenie, Overkill świetnie wypadł. Nie zdążyłem dzisiaj na Jotiria niestety, ale to był też mój cel tego Mystika.
5: Najwięcej osób krążyło między główną sceną i Park Stage. Pomiędzy nimi była też strefa chilloutu, na której odbywały się pokazy w wrestlingu. Przesło!
2: Co to tu się dzieje w przerwie między koncertami?
6: Makabra. Niesamowity jestem wrestling. Zaczęło się od dwóch, kończy się na 10 i skończy się na jednym. To tylko Mystic Festival i muzyka na ringu.
2: Pierwszy raz okazja, żeby zobaczyć wrestling?
6: Tak, zdecydowanie. No, tak z pół metra to wcześniej tego nie widziałem.
7: Pierwszy raz jestem i szczerze, to jest najlepsza rzecz, jaką widziałam w życiu.
2: Udawana walka na tyle osób?
7: Na razie, szczerze, pogubiłam się, kto to wygrywa.
8: Nikt nie wygrywa, ale każdy przegrywa.
9: Bardzo dużo się dzieje, bardzo fajne walki. Normalnie chyba drugi raz jesteśmy na wrestlingu, lepszy niż ten amerykański, naprawdę, polecam, serdecznie.
2: Czemu lepszy?
9: Bardziej prawdziwy, bardziej żywy, bliżej ludzi tutaj, a nie w Ameryce, gdzieś tam w hali zamkniętej. Po prostu i reagują na publiczność, na ich ten odzew tłumu, więc polecam serdecznie.
10: No mieliśmy tutaj mecz wrestlingu, pierwszy raz miałam okazję widzieć takie wydarzenie. No przyznam, że się uśmiałam. Nie jest to Fame MMA, jest to znacznie lepsze.
2: Który moment tego wrestlingu najbardziej cię rozbawił?
10: Kiedy weszła cała ekipa i tak, ich stroje naprawdę najlepsze.
11: Nie zapomnijmy o nokaucie przez uduszenie własną łopatą. To jest niezapomniane.
5: Gwiazdami Mystic Festivalu byli Megadeth, Black Label Society oraz Behemoth. Nergal obiecał na koncercie, że w przyszłości powróci na imprezę, która w przyszłym roku odbędzie się na błoniach Polsat Plus Areny w Gdańsku. Co na to widzowie?
2: Mystic Festival w tym roku żegna się ze Stocznią Gdańską. Czego spodziewałbyś się po tej imprezie w nowej lokalizacji?
12: W nowej lokalizacji? Czego bym się spodziewał? No skoro zmieniałem lokalizację, to się spodziewam tego, że wymyślą coś ciekawego, żeby było tak samo dobrze jak tutaj, nie? Bo Stocznia będzie niezapomniana na pewno. Więcej to znaczy lepiej, nie? Większe sceny, więcej kuźle podziału tutaj, bo tutaj robi się tłocznie, co prawda, ale tak czy siak to jest niezapomniane, nie? Będzie mi brakowało stoczni, no zobaczymy, co to będzie po prostu, ale myślę, że będzie tak czy siak dobrze, albo może i lepiej.
10: Będzie, no, na pewno więcej miejsca, będą może lepsze instalacje też dla ludzi, może więcej będzie atrakcji, no i też przede wszystkim więcej miejsca i oni będą musieli to wcisnąć w jeden dzień mniej tak naprawdę, nie? Bo nie będzie warm-upu. Bo to jest 10-12 z tego co wiem i to na pewno tego, nie? Więcej możliwości.
13: I'm not happy for 3 days, but to be honest, I think everyone expects something like big, huge, that the new place will give us extremely, like very good, stars. But to be honest, we have good stars. Megadeth is nice, Behemoth is our star, I expected corn last year, but it didn't come.
2: Mystic Festival żegna się w tym roku ze Stocznią Gdańską. Czego byś się spodziewał po tym festiwalu w nowym miejscu?
14: Na pewno, żeby był większy wtedy, bo jeśli chodzi o miejsce, te tutaj to ma klimat. Tam już niestety nie będzie tego klimatu, stadion, beton, szkoda trochę. No ale jeżeli ma się rozwinąć, ma być większy, jak najbardziej niech się przenosi. Najważniejsze, żeby został w Gdańsku. I jest tam duża możliwość ustawienia tych scen. Dodatkowo mamy ten bufor za stadionem, tych działek i tak dalej, gdzie nie będzie to tak mocno przeszkadzało, myślę, że okolicznym mieszkańcom.
5: I to już wszystko, jeśli chodzi o tegoroczny Mystic Festival. Na przyszłoroczną edycję zarezerwujcie sobie czas między 10 i 12 czerwca. Kamil Kostek-Kostka, Antyradio.
15: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
16: Warszawa zyska archipelag. Drogowcy ogłosili przetarg na stworzenie wysp i oceanu wokół palmy na rondzie de Gaulle'a z roślin. O szczegółach Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
17: Samotna palma otoczona morzem i kilkoma wyspami. Już niedługo takie wrażenie będzie sprawiać Rondo de Gaulle'a. Właśnie ogłosiliśmy przetarg na jego rozpłytowanie. Na oferty w tym przetargu czekamy do 15 czerwca, a wybrany wykonawca będzie musiał wykonać wszystkie prace jeszcze w tym roku. Projektowaniu zmian na rondzie towarzyszyła konkretna, wspomniana już wizja. Chcemy, aby otoczenie palmy przypominało nieco tropiki. Zaplanowaliśmy ułożenie sztucznych górek, które następnie obsadzimy odpowiednią roślinnością, ostnicą i werbeną, tak aby imitowały wyspy na oceanie. Nie zabraknie oczywiście też samego oceanu. Na pozostałej, rozpłytowanej przestrzeni posadzimy szałwie i kocimiętkę, które swoimi kolorami mają przypominać wodę. Ogółem planujemy rozbetonować około 500 metrów kwadratowych powierzchni i posadzić niemal 7000 bylin i roślin cebulowych. Nie zapominamy przy tym o potrzebach służb. Podobnie jak na rondzie Dmowskiego, pozostawimy na rondzie de Gaulle'a zatoki, gdzie m.in. policja będzie mogła postawić swoje pojazdy, gdy zajdzie taka potrzeba.
16: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Maciej Dziubiński z warszawskiego ZDM-u.
15: Cała prawda i wiesz wszystko.
16: Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon zaprasza dzieciaki na letnie półkolonie. W programie m.in. pisanie własnych legend i mitów, kulinarne eksperymenty i warsztaty rozwijające wyobraźnię.
18: Jakie będą tegoroczne wakacje?
19: Barbara Woźniak, dyrektor Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie. Tegoroczne wakacje będą bardzo pracowite, ponieważ przygotowaliśmy bardzo ciekawą ofertę dla odwiedzających nas osób, zarówno dzieci i młodzieży szkolnej, jak i osób dorosłych.
18: To może powiedzmy coś więcej, jakie będą te wakacje pod kątem programu, bo też chcą Państwo udowodnić w tym roku, że wakacje można interesująco spędzić w mieście.
19: Jak najbardziej, ponieważ Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon jest miejscem, które w doskonały sposób łączy naukę, doświadczenie i dobrą zabawę. Bardzo nam zależy na tym, żeby mieszkańcy Małopolski wiedzieli, że jesteśmy przestrzenią żywą i otwartą dla dzieci, rodzin, młodzieży i dorosłych. Dlatego przez cały rok realizujemy bardzo bogaty program wydarzeń edukacyjnych, warsztatów i działań, które popularyzują naukę, ale w taki bardzo innowacyjny i nowatorski sposób, połączony oczywiście z bardzo dobrą zabawą. Przed nami oczywiście bardzo intensywne lato, tak jak już wcześniej zapowiadałam. Organizujemy półkolonie, podczas których dzieci mogą uczestniczyć w eksperymentach, warsztatach i aktywnościach łączących naukę z kreatywną zabawą. Ale nam również zależy na tym, żeby dzieci nie tylko słuchały o nauce, ale mogły również jej realnie doświadczać, biorąc udział w różnych eksperymentach.
20: Dzień dobry, Justyna Smoleń, zastępca dyrektora do spraw programowych w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon. Cały czas również realizujemy warsztaty tematyczne dla rodzin i grup i to zajęcia pełne takich eksperymentów, działania, odkrywania świata w praktyce, gdzie dzieci doświadczają poprzez różnego rodzaju eksperymenty w laboratoriach, więc widzimy też reakcje dzieci, widzimy, słyszymy ten efekt wow, więc to też jest imponujące. Widzimy też, że uczestnicy bardzo cenią sobie właśnie taką możliwość aktywnego uczestnictwa poprzez właśnie doświadczenia w naszych laboratoriach. Nasze laboratoria mają bardzo, bardzo dobrze przemyślaną ofertę programową, więc tutaj jesteśmy bardzo dostępni.
18: Pamiętam jak dzisiaj, kiedy otwierane było centrum, Małopolskie Centrum Nauki Kogiteon, i pamiętam, jakie olbrzymie wrażenie wywarła na mnie pracownia kulinarna. Jakie to wielkie pomieszczenie, ile tam można robić różnych ciekawych rzeczy.
19: Tak, oczywiście mamy laboratorium smaku, gdzie również preferujemy model kuchni molekularnej. Osoby, które nas odwiedzają, zarówno dzieci, jak i dorośli, mogą pod okiem oczywiście naszych edukatorów przygotowywać różne fantastyczne przysmaki, ale przy okazji mogą się uczyć, jak działa ludzki organizm, jakie zachodzą procesy, więc tą dobrą, świetną zabawę, która oczywiście połączona jest z doznaniami smakowymi, również łączymy z edukacją.
18: Tak, bo pamiętam, że w innych pomieszczeniach można było zbadać, jak zbudowany jest człowiek, prawda? Ma kubki smakowe, można było wejść, z tego co pamiętam, do przewodu pokarmowego.
19: Tak, jak najbardziej. W ogóle cała ekspozycja Kogiteonu jest tak skonstruowana, że pokazuje zarówno człowieka, jego wnętrze, również to anatomiczne, ale tak samo metody działania świata.
18: Jakie jeszcze pracownie macie?
20: Mamy pracownię techniki, mamy pracownię innowacji, mamy pracownię przyrody, laboratorium przyrody, mamy oczywiście jeszcze laboratorium cząstek i laboratorium chemiczne.
18: A do jakiej grupy wiekowej Państwo adresują Waszą działalność?
19: Zapraszamy już dzieci w wieku od 3 lat, ponieważ posiadamy Akademię Dzieci, gdzie można się świetnie bawić, poznawać też, jak działa świat, jakie są procesy, które zachodzą w przyrodzie, jak zmieniają się pory roku, więc ten program dla takich maluchów jest bardzo bogaty i też opiera się na doświadczeniu, także dzieci mogą się czuć bardzo swobodnie, wtedy też odkrywamy ich kreatywność, ich po prostu zainteresowanie danymi obiektami, więc tutaj to pole w ogóle, można powiedzieć, do nauki jest bardzo, bardzo, bardzo szerokie.
18: Chodzi o już kształtowanie takiej postawy otwartej, ciekawej, ale jak mówią, tak powiem z przymrużeniem oka, małe dziecko, mały kłopot, duże dziecko, duży kłopot, ponieważ zaraz już wakacje i pozostaje pytanie, co zrobić z naszą pociechą w wieku szkolnym, i tutaj wyłania się Małopolskie Centrum Nauki Kogiteon i ma przygotowany program właśnie dla tych dzieci, które zostaną w mieście na czas wakacji. Mowa tutaj o półkoloniach i jakie one będą.
20: Tak, przygotowujemy się do organizacji półkolonii. Jak już wiemy, okres wakacji jest takim okresem dla rodziców bardzo trudnym, a my rodzicom dajemy też taką szansę i być może przestrzeń dla ich dzieci, żeby właśnie mogły doświadczyć u nas eksperymentowania, i przygotowujemy właśnie ofertę skierowaną dla nich. I będą to półkolonie na pewno pełne eksperymentów, działania i odkrywania świata takiego właśnie w praktyce, ponieważ widzimy, że uczestnicy w poprzednich na naszych półkoloniach bardzo cenili właśnie taką możliwość aktywnego uczestniczenia w tych aktywnościach.
19: Zapraszamy do naszych laboratoriów, w tym do laboratorium smaku, gdzie przygotowaliśmy takie zajęcia z cyklu Jesz i Wierz. Oczywiście żywienie jest bardzo ważne dla młodego, jak i zarówno dorosłego człowieka, więc będziemy mówić, z czego składa się dane danie, jakie ma wartości kaloryczne, jakie witaminy, jakich na przykład potraw nie należy łączyć, jak zdrowo się odżywiać, ponieważ też dbamy o taką, można by powiedzieć, naszą higienę i odżywianie, ale również o higienę psychiczną. Natomiast to, co jest ważne, też zarówno osoby, które uczestniczą w tych naszych zajęciach, nie tylko oczywiście kulinarnych, mogą korzystać z placu zabaw dla dzieci, który jest placem o charakterze naukowym. Mało tego, można również wyjechać windą na nasz dach, bezpośrednio z obiektu Cogiteonu i zobaczyć, jak wygląda panorama Krakowa, a w tle oczywiście Tatry i Beskidy z Królową Beskidów Babią Górą, więc również jest ten taki wątek przyrodniczo-krajoznawczy. Oczywiście nasz dach jest bardzo bogaty w różnego typu roślinność, więc podczas zajęć, które przygotowujemy, również staramy się, aby właśnie ci młodzi ludzie mogli też poznawać, jakie rośliny oczywiście rosną w naszym ekosystemie tutaj na terenie Cogiteonu i nie tylko.
18: No właśnie, miałam to podkreślić, że ten dach Cogiteonu to jest właściwie polana.
19: Jest to bardzo bogaty ekosystem, mogę tak powiedzieć, ponieważ występuje tam bardzo wiele gatunków roślin i krzewów, około 100, jeżeli chodzi o tą roślinność, która jest stricte związana z naszym klimatem. Jest to fantastyczne miejsce do wypoczynku, ale również do rekreacji.
20: To jeszcze nie koniec, ponieważ od 6 do 10 lipca będziemy realizować kreatywne półkolonie pełne światotworzenia, mitów i budowania własnych krain. Będzie to taka, można powiedzieć, niezwykła podróż do granic wyobraźni, podczas której to dzieci zamieniają się w twórców nowych cywilizacji i odbędzie się też projektowanie autorskich makiet wysp, pisanie własnych mitów i legend oraz kreowanie unikalnych ekosystemów. Wszystko połączone z fascynującą wiedzą z zakresu geografii, chemii, połączone z ekologią oraz projektowaniem przestrzennym.
18: A teraz zapytam od strony technicznej. Ile godzin dzieci spędzają w ciągu dnia u Was? Jak to wygląda?
20: Każda półkolonia trwa 5 dni, od poniedziałku do piątku. Zapewniamy opiekę od godziny 7.30 do godziny 16.30. Maksymalna liczba osób w grupie to 24 uczestników. Po stronie Małopolskiego Centrum Nauki jest również zapewnienie wyżywienia, drugie śniadanie, obiad oraz podwieczorek.
18: W takim razie wiemy już nieco więcej na temat półkolonii, jakie będą się odbywały w te wakacje na terenie Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Co Państwo jeszcze przygotowaliście dla tych nieco starszych?
20: Przygotowujemy się również do Małopolskiej Nocy Naukowców, która jest zaplanowana na 25 września. To jedno z najważniejszych wydarzeń popularyzujących naukę w regionie i w tym roku po raz pierwszy to Cogiteon będzie organizatorem tego wydarzenia. W programie pojawią się pokazy, panele dyskusyjne, eksperymenty, warsztaty, jak wiele też również atrakcji przygotowanych zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Warto wspomnieć, że będzie to 20. edycja Małopolskiej Nocy Naukowców. To wydarzenie od lat pokazuje, że właśnie nauka może być fascynująca i nowoczesna, ale też dostępna dla każdego.
0: Rozmawiała Ola Wasilewska.
15: Antyradio.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Chowaniec to w słowiańskiej tradycji duch opiekuńczy domowego ogniska, wyobrażany jako niewielki człowieczek z siwą brodą. W Antyradiu to duch opiekuńczy domowego ogniska, który serwuje najlepszy rok na weekend. Paweł Chowaniec w każdą sobotę po 18:00 zaprasza na czarujący program, w którym rzucane są rokowe zaklęcia. Włącz najlepszy rok na weekend i daj się zaopiekować antyradiowemu Chowańcowi. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Po reklamie.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. The Offspring. Dire Straits.

0: Vias de Rocav, am de radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Graf SOR, lekarz ze Szpitala Miejskiego w Gliwicach, stworzył symulator szpitalnego oddziału ratunkowego. Gracz wciela się w lekarza dyżurnego i musi zająć się pacjentami. O tym, jak to działa, mówi pomysłodawca, lekarz Marek Bączar.
2: Graf SOR jest to projekt dedykowany dla pracowników ochrony zdrowia, dla studentów medycyny, dla lekarzy młodych i bardziej doświadczonych, dla pielęgniarek, ratowników, ale też dla innych osób, którzy się interesują medycyną. Celem jest przedstawienie, jak wygląda ścieżka decyzyjna podczas przyjmowania pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym.
1: To na czym zatem polega ta gra?
2: Na początku gracz, użytkownik otrzymuje informację, z czym dany pacjent przyszedł na SOR. Ta informacja to jest taki wywiad, który my normalnie zbieramy z pacjentem. Od kiedy ma dolegliwości, jak długo trwają, jaki jest charakter ich, czy na coś się przewlekle leczy. Jest też opisane jego badanie fizykalne, które w normalnej pracy każdy lekarz, każdy pracownik na SOR-ze powinien wykonać z pacjentem.
1: Czyli wcielam się w lekarza dyżurnego i dostaję jakiś przypadek jakiegoś pacjenta, tak?
2: Co więcej, dostajemy na początku informację, że na nas, na SOR-ze czeka 4 pacjentów, czyli jest to już taki element trochę niepokoju, że nie na początku tylko jeden, ale aż 4, bo takie są niestety nasze realia. Po każdym pacjencie, którego przejdę, jest kolejny i jest po tych 4 podsumowanie dyżuru z ogólną oceną, jak nam to poszło.
1: Czyli polskie realia zostały zastosowane.
2: No taka była intencja.
1: Czyli na przykład dostajemy pacjenta z zawałem, jakiegoś z bólem brzucha i też musimy jakby wybrać, którym najpierw się zajmiemy pewnie.
2: Nie było takiego pomysłu. Rzeczywiście tutaj już system nam sam ich przedstawia. Nie ma tego elementu, że to my wybieramy, który jest pilniejszy, który nie. Bardzo ciekawa koncepcja, może ją zrealizujemy, jak będziemy nasz program rozwijać.
1: Czyli dostajemy pacjenta i zaczynamy. Musimy go zdiagnozować, zlecamy badania.
2: Tak, wpierw jest ten wywiad zebrany pacjenta i badanie fizykalne, włącznie z takimi parametrami jak ciśnienie, tętno, akcja serca, skala bólu. Potem zlecamy badania, tutaj możemy zlecić badania laboratoryjne oraz badania obrazowe, EKG. I na podstawie tych wyników plus to, co mamy na początku, stawiamy diagnozę. Do wyboru mamy przedstawionych 6 propozycji, które gdzieś tam są zbliżone do najbardziej prawdopodobnej i jest ta jedna najbardziej trafna diagnoza, która jest najwyżej wyceniana. Jeżeli mamy diagnozę postawioną, to wtedy możemy wdrożyć leczenie adekwatne do schorzenia. Oczywiście to jest leczenie na poziomie szpitalnego oddziału ratunkowego, czyli że nie jest to leczenie, że tak powiem, bardzo wyrafinowane, które czasami dzieje się w oddziale, ale jest to zapewnienie tej pierwszej pomocy niezbędnej, jak przychodzi pacjent do szpitala.
1: Jakie przypadki są w tej grze? Co może się trafić?
2: W naszej grze staramy się, żeby spektrum przypadków było bardzo szerokie, począwszy od względnie prostych i łatwych, takich jak rany, bóle głowy, zapalenia płuc, po bardziej skomplikowane, które wiążą się już z większą wiedzą i to będzie na przykład zawał mięśnia sercowego, niedrożność, bóle brzucha o niejasnym charakterze, niewydolność krążeniowa, niewydolność nerek.
1: W grach bywa tak, że mamy kilka żyć. Czy tutaj w tej grze pacjenci też mają kilka żyć? Czy jak na przykład ten lekarz, ten gracz coś źle zrobił, no to już jest koniec gry.
2: Celem jest jednak, żeby pacjenci byli wyleczeni. Nie, tutaj nikogo nie chcemy uśmiercić, ale po przejściu poszczególnych plansz wtedy jest podsumowanie naszych decyzji i my jako gracze dostajemy informację zwrotną od systemu, czy przypadek został przez grę zaliczony pozytywnie czy negatywnie. W przypadku wielu zaliczeń pozytywnych jest możliwy stopniowy awans gracza na coraz wyższe stopnie hierarchii szpitalnej.
1: Ale na przykład, gdyby się tak zdarzyło, że źle zostanie dobrana diagnoza, że źle zostanie dobrane leczenie, to ten system jakby cofa, żebyśmy się poprawili, bo celem jest nauka, tak?
2: To wtedy jest informacja, że zostaliśmy zdegradowani po prostu. Ale pacjenci jako tako nie są uśmiercani. Chcemy takie zrobić zestawienie, ale to nie będę zdradzał szczegółów.
1: A czy na przykład jest taka możliwość, że wysyłamy pacjenta do domu, że go na przykład nie przyjmujemy dalej na jakiś oddział, tylko z SOR-u zostaje zaopatrzony i już idzie, wraca do domu?
2: Oczywiście. Moje doświadczenie zawodowe wynikające z wieloletniej pracy w szpitalnym oddziale ratunkowym to jest wniosek, że jedną z najważniejszych decyzji, jaką ja musiałem podjąć, badając pacjenta i lecząc go w SOR, jest podjęcie decyzji, czy pacjent musi być przyjęty do szpitala, czy można go bezpiecznie do domu wypisać. To są decyzje, które często są brzemienne w skutkach. Nieprawidłowe wypisanie do domu to powoduje, że tracimy nad tym chorym ciągłość opieki. Nie mamy pewności, co się z nim stanie, ale z drugiej strony też nie możemy wszystkich chorych do szpitala przyjąć, bo przeciążymy szpital i jest to też niewykonalne. Więc jest pod koniec każdego przypadku decyzja ostateczna, czy pacjenta wypisujemy do domu, czy przyjmujemy go do szpitala. I również w obrębie tych dwóch decyzji są mniejsze decyzje. Jeżeli przyjmujemy do szpitala, to co będziemy mu dalej proponować, jakie leczenie, a jeżeli do domu, to co powinien, jaką informację on otrzymać przy wypisie.
1: Skąd pomysł właśnie na stworzenie takiej gry?
2: Od lat widzę, że jest bardzo dużo możliwości na styku medycyny i informatyki. To jest strefa, która dopiero się rozwija. Jest tych pomysłów w mojej głowie dużo. Ten wydawał mi się na tą chwilę względnie najprostszy, mimo że i tak jest skomplikowany. Wydaje mi się, że to tylko kwestia wyobraźni jest hamująca, a jeszcze w dobie obecnej współpracy z sztuczną inteligencją, możliwości kreowania programów pomocniczych są właściwie nieograniczone.
1: Pan ile lat już pracował albo pracuje dalej na SOR-ze? Jak to wygląda?
2: Znaczy, na chwilę obecną jestem zastępcą ordynatora oddziału chirurgii ogólnej. Już od kilku lat coraz mniej przebywam w szpitalnym oddziale ratunkowym, ale mam specjalizację z medycyny ratunkowej, więc długo tam pracowałem. Znam dobrze to miejsce. Jest to miejsce, które budzi skrajne emocje, od naprawdę miłości poprzez niechęć. Jest to bardzo trudna praca, bardzo wymagająca. Niejednokrotnie na styku konfliktów, interesów i zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek, ale czasami są piękne chwile, jest satysfakcja. Chcieliśmy w naszym projekcie przekazać, jak to wygląda od strony lekarza, jak to wygląda od strony personelu szpitalnego, że pacjent jest dla nas też w pewnym sensie wyzwaniem. I chcemy go z należytym szacunkiem obsłużyć, pomóc, żeby wyszedł optymalnie zadowolony.
1: Czy taki zwykły pacjent, zwykły człowiek też może w tę grę zagrać, czy to już będzie za trudne?
2: Wydaje mi się, że może być to trudne dla zwykłego pacjenta, aczkolwiek obecnie widać, że rośnie wiedza medyczna dzięki serialom propagującym życie szpitalne, takie jak kiedyś Ostry dyżur, obecnie The Pit. Oczywiście fajnie by było, gdyby też inne osoby grały w tą grę, jednak staramy się, żeby poziom merytoryczny był względnie wysoki, adresowany jednak do profesjonalistów.
1: Tak sobie myślę, że jakby tak każdy mógł w tę grę zagrać i wczuć się właśnie w rolę lekarza, który pracuje na tym SOR-ze, często właśnie pod presją czasu, często jako jedyny, to też ta empatia może byłaby większa wśród ludzi.
2: Wydaje mi się, że tak, że wręcz słyszałem takie głosy, że osoby, które są nie z branży medycznej, grały w tą grę, to dochodziły do wniosku, że to jest dla nich za trudne, że nie mają takiej wiedzy, nie mają wiedzy w lekach, w diagnozie, nie potrafią wniosków wyciągać. Pokazuje to rzeczywiście, że to nie jest prosta sprawa. Na pewno liczy się wiedza teoretyczna, ale ja to obserwuję, doświadczenie i intuicja, którą się zdobywa po latach pracy.
1: A ile trwały prace nad tym symulatorem?
2: Koncepcja powstała mniej więcej pół roku temu. Wpierw były to luźne rozmowy. Na pewno to by się nie odbyło, gdyby nie obecność Pawła Gocka, świetnego informatyka, który potrafił ten pomysł przekształcić na schemat, na jakąś architekturę informatyczną. Razem, wspólnie myśmy to podzielili, jak to ma wyglądać w formie okienek, w formie algorytmu wyborów, decyzji i potem jak to system ma liczyć i wyciągać z tego wnioski. Sama realizacja, oczywiście z mniejszymi lub większymi korektami, to trwała około 2-3 miesiące. Z całkowitym zaangażowaniem naszej dwójki, jeżeli chodzi o pomysły, no Paweł tutaj jest absolutnie twórcą tego programu od strony informatycznej.
1: A czy lekarze, pielęgniarki, medycy tutaj w Szpitalu Miejskim w Gliwicach już korzystali może z tej gry albo będą z niej korzystać i się na niej szkolić?
2: Tak, mam dużo komentarzy zwrotnych od moich kolegów z pracy, od pań pielęgniarek, od ratowników, nie tylko z mojego szpitala w Gliwicach, ale również z innych miejsc, gdzie pracowałem, gdzie gra się podoba. Pytają mnie o kolejne przypadki. Mam nadzieję, że wciąga. Pracujemy nad tym i jest to w fazie rozwojowej. A dodam, że poza mną, Pawłem, który jest informatykiem, jeszcze mamy grafika, mamy jeszcze w zespole kardiologa, dwóch internistów, ortopedę, pediatrę. Ja jestem sam chirurgiem ogólnym, no i staramy się mieć coraz większe spektrum przypadków.
1: Czyli to są przypadki faktycznie opisane przez lekarzy. Zanim zostały wprowadzone do gry, zostały przez lekarzy opisane, tak?
2: Oczywiście, przypadki, które mamy w grze, one są wzięte z życia. Tacy właśnie są nasi pacjenci, jak to przedstawiłem.
1: Czy sztuczna inteligencja też pomagała w tworzeniu tej gry?
2: Na pewno była pomocna Pawłowi, kiedy on tworzył zarys, ale to na zasadzie pomocy, bo oczywiście on wiedział, co ma zrobić i zrobił to świetnie, moim zdaniem. Natomiast przypadki, które my opisujemy, są przez nas generowane tylko i wyłącznie.
1: Czy ta gra jest ogólnodostępna? Na przykład jakby nasz słuchacz chciał jednak spróbować swoich sił, wcielić się w tego lekarza dyżurnego, czy może wejść i się zalogować jako gracz?
2: Jak najbardziej. Można po prostu wpisać w systemie wyszukiwarce SOR Simulator. Są dwie opcje. Jedna jest taka, że się gra bez zalogowania jako gość. Wtedy można grać i jest możliwość otrzymania wyniku. W przypadku zalogowania się jest możliwość przeczytania komentarza. Ten komentarz jest stworzony przez autora danego przypadku po to, żeby zrozumieć jego logikę myślenia. Moim zdaniem jest to potrzebne, taka mała dygresja, po to, że jednak każdy SOR w Polsce różni się w postępowaniu, są trochę inne reguły, a możliwość komentarza i przeczytania komentarza autora danego przypadku jest po to, żeby wzbudzić pewną dyskusję. Na przykład użytkownik napisał do mnie, że w Szwecji się robi trochę inaczej, czyli że już ktoś, nawet kto pracuje w Szwecji, zagrał i odniósł się do tego, co my prezentujemy. Mnie to bardzo cieszy, bo pokazuje, że są różne optyki postępowania w szpitalu. Nie jest ta tylko jedna najlepsza, ale można do tej samego punktu dojść różnymi drogami. A wracając do pytania odnośnie jak grać. Logujemy się, SOR Simulator. Można grać nie logując się, a można grać logując się. Wtedy jest możliwość napisania komentarza, przeczytanie naszego, który ja napisałem. Jest też ranking, czyli że ci użytkownicy, którzy przeszli najwięcej liczby przypadków, gdzieś tam są w tym takim ogólnym rankingu ujęci. Na razie tyle.
1: Na przykład lekarze też mogą się wymieniać swoimi doświadczeniami w tej grze. Jest taki czat, coś takiego?
2: Jest dyskusja, jak najbardziej. Zależy nam właśnie na tym, żeby spojrzeń było jak najwięcej, żeby była właśnie debata, żeby był taki ferment intelektualny, że można troszeczkę inaczej, tutaj są inne standardy i tak dalej. To zawsze wzbogaca.
1: SOR kojarzy nam się z takim, no, jednak wyzwaniem. Lekarze pracują pod presją czasu, jest dużo tych przypadków. Z jakimi problemami teraz SOR najbardziej się w Polsce boryka?
2: Myślę, że to jest jeden z bardziej newralgicznych elementów opieki zdrowotnej w Polsce. Przychodzi bardzo dużo chorych do SOR. Problem jest taki, że część chorych niekoniecznie musi się na tym SOR-ze znaleźć, ale w momencie, kiedy przekraczają drzwi tego miejsca, to trudno jest na wstępie stwierdzić, który pacjent rzeczywiście jest poważnie chory i wymaga przyjęcia do szpitala, a który jest mniej chory i może czekać. I w związku z tym mimo że na podstawie krótkiego wywiadu jest to niemożliwe. Te SOR-y są przeciążone, jest bardzo dużo pacjentów, jest bardzo dużo badań. Nie zawsze one muszą być wykonywane. Są bardzo duże oczekiwania ze strony społeczeństwa. Nieraz moim zdaniem te oczekiwania są wygórowane, bo pacjent, który przychodzi na SOR, generalnie ma bardzo dobrą opiekę, ale to jest moja opinia, trochę po drugiej stronie, może nie barykady, ale z innego punktu widzenia. Wiadomo, że trzeba poczekać, nie jest to komfortowe, jednakże patrząc na zaangażowanie świetnego personelu, bo pracowałem w wielu miejscach na SOR-ze i zawsze ten personel jest empatyczny, jest dobrze nastawiony, lekarze są w większości młodzi, mają dużo zapału w sobie, entuzjazmu, rozmawiają o pacjentach, troszczą się o nich, są bardzo pacjenci wnikliwie zbadani, więc gdzieś tam moim zdaniem te saldo jest bardzo, bardzo na plus. Generalnie wydaje mi się, że jak na miejsca, w którym jest bardzo dużo emocji, dużo stresu, gdzie jest bardzo duże natężenie pracy, niejednokrotnie SOR-y pracują przez całą dobę w pełnym obłożeniu. Przede wszystkim personel, to zarówno pielęgniarski, jak i ratownicy, jak i lekarze, ale też i panie salowe, że ten personel gdzieś tam się stara, jest często zmęczony, to są miejsca, na które warto spojrzeć moim zdaniem ciepłym i pozytywnym okiem, być mniej krytycznym, bardziej wyrozumiałym i proszę sobie wyobrazić, że ci wszyscy na tym SOR-ze też nie mają łatwo. Żeby tak po ludzku się wszyscy dobrze zrozumieli, to wtedy pacjent będzie zadowolony, a lekarzom i pielęgniarkom, ratownikom ta praca będzie też szła, może nie, że łatwiej, ale przynajmniej przyjemniej.
1: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Kolejarze na wakacje będą mieli więcej pracy. Żeby przewieźć spragnionych urlopu, uruchomią 560 pociągów każdej doby. O szczegółach Michał Wrzosek z PKP Intercity.
4: W tegoroczne lato pasażerowie będą mieli do dyspozycji rekordową liczbę połączeń. Będzie to aż 560 pociągów w ciągu doby. To jest o blisko 50 więcej połączeń niż w ubiegłe lato. Popularne składy Pendolino będą kursować z Bielska Białej do Łódzki. Jest to nowość w rozkładzie. Znajdą się także nowe połączenia do turystycznych miejscowości nad morzem, w górach czy na Warmii i Mazurach. 26 czerwca na tory wraca popularny pociąg Adriatic Express, który w tegoroczne lato będzie kursował do końca sierpnia aż 6 razy w tygodniu, a nie 4 razy jak w zeszłym roku. W drodze do stacji docelowej skład przejeżdża przez Czechy, Austrię i Słowenię i nowością jest wagon do Kopru. Pasażerowie będą mogli dotrzeć do największego miasta słoweńskiego Wybrzeża. Podaż miejsc pociągu zwiększy się ponad dwukrotnie w stosunku do ubiegłego roku. Nowością w tym sezonie wakacyjnym będzie też bezpośrednie połączenie Express Intercity Premium, czyli pociągów Pendolino z Bielska Białej aż do Ustki. Oba miasta partnerskie będą połączone pociągiem o najwyższym standardzie. Do Ustki pociąg Pendolino będzie przyjeżdżał o godzinie 20.20, z Ustki będzie pociąg wyjeżdżał o godzinie 7.23. Czas przejazdu pomiędzy Warszawą a Ustką wyniesie poniżej 5 godzin. Podróżni będą mogli skorzystać również z drugiej pary pociągu Express Intercity Premium do Kołobrzegu. Dodatkowo Pendolino wyruszy z Zakopanego o godzinie 8.31, a dotrze do Kołobrzegu o godzinie 19.27. Skład zatrzyma się po drodze w największych miastach, w Krakowie, w Warszawie, Gdańsku, Gdyni. W okresie wakacyjnym pociąg Pendolino będzie kursował także w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia. Obecnie połączenie jest realizowane tylko między Warszawą a Szczecinem i pierwszy kurs do nadmorskiego kurortu zaplanowany jest na 26 czerwca. Skład wyruszy ze stolicy o godzinie 16, a na miejscu będzie o 21.28. W drodze powrotnej Pendolino będzie wyjeżdżać ze Świnoujścia o 6.26 i dotrze do Warszawy o godzinie 11.59. Co warte jest odnotowania, oraz pierwszy w historii czas podróży pociągu z Warszawy do Świnoujścia będzie taka sama jak z Warszawy na Hel. Dotychczas podróż pociągu do Świnoujścia zajmowała znacznie więcej czasu. Następuje tutaj duże przyspieszenie w stosunku do poprzedniego rozkładu jazdy. Wśród nowych pociągów, które w czasie wakacji obsłużą nadbałtyckie miejscowości, są niedzielny pociąg EIC Morena z Gdyni do Warszawy oraz weekendowy pociąg Intercity Promenada z Wrocławia do Kołobrzegu. Pociąg ekspresowy EIC Poseidon będzie kursował z Krakowa do Kołobrzegu. W ubiegłe lato zaczynał swój bieg w Warszawie. Każdego dnia w Trójmieście będzie zatrzymywać się w wakacje aż 114 pociągów PKP Intercity. W czasie długich weekendów, tzw. szczytów przewozowych, liczba ta jeszcze wzrośnie do 122 pociągów. Szczególne znaczenie Znaczenie będą miały też rozkład wakacyjny dla regionu podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Po ponad 30 latach od 14 czerwca pociągi wrócą do Łomży i te pociągi będą kursować na trasie Białystok-Olsztyn, Łomża i będą tutaj dodatkowe pociągi również na Mazury. Będzie to pociąg Mamry, Niegocin, Ukiel i Słowacki, których relacje zostaną wydłużone. Będzie to 6 połączeń, to 3-krotnie więcej niż dotychczas, gdzie były 2 połączenia. Dzięki wykorzystaniu parametrów zmodernizowanego i zelektryfikowanego odcinka linii kolejowej Ełk-Chorsze pociągi będą już prowadzone nową lokomotywą EU-160 Griffin, które kursują na odcinku Białystok-Olsztyn z prędkością do 160 km. Na godzinę skróci to czas przejazdu pociągiem o co najmniej 15 minut. Będą także nowe połączenia międzynarodowe z Krakowa do Czech. To będzie 4. para pociągów PKP Intercity łącząca stolicę Małopolski z Pragą. Będzie pociąg Intercity Olza, nowy pociąg na trasie Kraków-Praga, który będzie zatrzymywał się między innymi w Oświęcimiu, Czechowicach, Dziedzicach, Zebrzydowicach i Bochuminie. Jeżeli chodzi o czasy przejazdu, które będą w wakacje, to czas przejazdu Warszawa Centralna Świnoujście 5 godzin 28 minut, Warszawa Centralna Ustka 4 godziny 52 minuty, Olsztyn Ełk godzina 38, Giżycko-Olsztyn godzina 14, z Warszawy Centralnej do Rzeszowa też bardzo szybki czas 3 godziny 40 minut. Wszystkie wagony przeszły przegląd instalacji klimatyzacyjnych i wodnych, sanitarnych. Zabezpieczyliśmy dodatkowe lokomotywy na większe w węzłach kolejowych. Będziemy mieli rekordową liczbę dostępnych wagonów, 1650 wagonów. Skierujemy także asystentów w podróży na największe dworce kolejowe w Polsce. Będą pomagać pasażerom przy wsiadaniu do pociągów, będą wspierać w lokowaniu bagażu, informować podróżnych o skomunikowaniach, przesiadkach oraz ewentualnych opóźnieniach. Działa także program lojalnościowy PKP Intercity. Korzysta z niego już ponad 315 tysięcy pasażerów, którzy zgromadzili 371 milionów punktów i odebrali dzięki temu systemowi 4,5 tysiąca bezpłatnych biletów.
3: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Michał Wrzosek z PKP Intercity.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: Teraz, moi drodzy, zrobi się naprawdę bardzo smacznie. Aż żałuję, że przez radio nie możemy poczuć zapachów, smaków, ale postaramy się o nich wam opowiedzieć i pobudzić wasze kubki smakowe. Ze mną jest Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
5: Dzień dobry, witam państwa.
1: Będziemy mówić, moi drodzy, o finale 20. jubileuszowej edycji Festiwalu Śląskie Smaki. To już 13 i 14 czerwca w weekend w Koszęcinie ta impreza się odbędzie. Rozmawiałyśmy tutaj przed wejściem do studia, że bardzo rekordowa liczba zgłosiła się do was ludzi, którzy kochają gotować, szkół, osób też prywatnych i co zaskakuje, to są amatorzy.
5: Tak, mamy wyjątkowo bogatą listę amatorów, to jest aż 8 drużyn na 7 miejsc, ale tak, zakwalifikowaliśmy wszystkich. To są i koła gospodyń wiejskich, ale też gotujące osoby, po prostu albo rodzina, albo wręcz pojedyncza osoba. Mamy takie dwie drużyny. Mamy rekordową liczbę szkół gastronomicznych i to nas bardzo cieszy. Tak dużo mówimy o kształceniu młodych pokoleń. 8 drużyn, począwszy tutaj od północy naszego województwa i Żarek aż po południe, czyli Żywiec, Bielsko. Po raz pierwszy pojawiła się również drużyna szkoły gastronomicznej ze Słubic, z Lubuskiego. Bardzo nam miło, bo mamy też tam swojego
1: szpiega, nazwijmy to, kulinarnego.
5: Tak. Kiedyś naszą jurorką była pani Dereń, przewodnicząca Rady Programowej tamtejszego Centrum Produktu Regionalnego i jest tak zakochana w Festiwalu Śląskie Smaki, a też bardzo mocno wspiera szkoły gastronomiczne, uczniów ze szkół gastronomicznych, że postanowiła, że również szkoła ze Słubic przyjedzie do nas na festiwal, co nas bardzo, bardzo cieszy. Wspomniałaś, Magdo, o 13 robimy stady tour dla takich wpływowych kulinarnie osób. Mm-hmm. Natomiast 14
1: jest impreza otwarta dla wszystkich, tak. Bezpłatna. Każdy może sobie przyjść, tak. Przyjechać do Koszęcina, to jest na Jurze.
5: 14 zapraszamy od godziny 13, zaczyna się konkurs kulinarny, ale już od 12 myślę będzie wszystko w gotowości po to, żeby poczuć naprawdę prawdziwą kuchnię regionalną. tak naprawdę festiwal lekko ją, jak się to mówi, dekonstruuje, bo tutaj drużyny pozwalają sobie na puszczenie wodzy fantazji. Jeżeli chodzi o przyrządzanie potraw regionalnych, rzeczywiście bazujemy na tradycyjnych składnikach, ale no nie czas...
1: Ale dodajemy do tego szczyptę swojej własnej fantazji.
5: Tak, i tutaj drużyny prześcigają się właśnie w tej fantazji zarówno połączenia smaków, zarówno sposobów przygotowania, jak i też sposobów podania. No i... To są jakieś chipsy z jarmuszu, to są dekonstrukcje śląskiej wodziągi. Tego jestem bardzo ciekawa, jak wodziągę można
1: ulepszyć, jak to jest bardzo prosta potrawa.
5: Tak, pojawiają się, to mają jakby poszczególne festiwale też do siebie, że często zupełnie niezależnie przecież drużyny, one nie mają ze sobą najmniejszego kontaktu, wpadają na podobne pomysły. W tym roku zapowiedziały, że będzie sporo hekele.
1: Co to jest hekele?
5: Hekele, sałatka śledziowa.
1: Okej, okay. Może dlatego, że śledzi nie jadam, to nie
5: śledzi. Wiedziałam. Śledzi, mhm. Na przykład śledź na tatarczuchu, to jest moja ulubiona przystawka podawana w jednej z restauracji Szlaku Kulinarnego Śląskie Smaki. I w żarkach. Bardzo, bardzo polecam. To jest również sporo żurów na różne sposoby. To jest również sporo królika w tym roku.
1: Na jakie sposoby go zaproponowali, że tak powiem, amatorzy, uczestnicy
5: tu nie zdradzają jakby w samym opisie do końca tych swoich pomysłów. Natomiast no, jest on w kilku odsłonach jako danie główne. W ogóle ten rok jest również bogaty pod kątem kapusty na wszelkie możliwe sposoby. Nawet bitwę smaków będziemy mieć w takiej
1: słodka kontra kwaśna.
5: Mhm. Tak jest. I to właśnie chodzi
1: o kapustę.
5: A ty
1: wolisz na słodko czy na kwaśne?
5: No, to zależy.
1: Ja na słodko chyba.
5: Ja lubię i tak, i tak.
1: Ale kminek musi być i koparek.
5: Koparek tak, kminek niekoniecznie.
1: No widzisz, jak to jest, popatrz.
5: I tak naprawdę właśnie ta sama potrawa może w zależności od przysłowiowej kucharki smakować troszkę inaczej. Nie ma dwóch takich samych
1: żurków. Każdy dom bigos smakuje inaczej.
5: I bigosy, i żury. No chyba rolady można powiedzieć, że są takie najbardziej do siebie zbliżone. Natomiast już jeżeli chodzi o zupy, tu rzeczywiście... Każdy kucharz zawsze daje tam swoje, odrobinę swojego serca, które trochę inaczej smakuje.
1: Czyli Agnieszko, uściślając, zaczynamy tego 14 w niedzielę. Od której?
5: Od godziny 13 zaczyna się konkurs kulinarny i tutaj wszyscy nasi kucharze będą już gotowi. Program zarówno artystyczny, jak i też towarzyszący, bo są i gry, i zabawy, animacje dla dzieci. Jest zwiedzanie pałacu w Koszęcinie. I wystawy dotyczącej zespołu Śląsk wraz z kostiumerią, kostiumy sceniczne zespołu Śląsk. Oraz możemy też wyjść troszeczkę z zespołu pałacowo-parkowego. Naprzeciwko znajduje się bowiem Nadleśnictwo Koszęcin, gdzie również będą oprowadzać po wystawach przyrodniczych. Wszystko to okraszone jest oczywiście występami artystycznymi. Przez cały czas od godziny 13 do 19 towarzyszące festiwalowi. Zwieńcza je od 20 lat wierny festiwalowi Zespół Pieśni i Tańca Śląsk w swoim galowym koncercie. To o 19. No i kończymy około godziny 20. To długi dzień czerwcowy, mam nadzieję ciepły, słoneczny. Oprócz tego oczywiście restauracje będące na Szlaku Kulinarnym Śląskie Smaki będą serwować swoje dania, będzie można je zakupić, będą pokazy kulinarne, będą degustacje kulinarne. Nie zabraknie oczywiście Remigiusza Rączki jako szefa jury i tego, kto poprowadzi bitwę smaków.
1: Jeszcze powiedz mi, rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego, to jest o godzinie 17, wręczenie nagród laurotom festiwalu. Rozumiem, że wybieracie jednego laureata, czy to będą trzy miejsca?
5: W każdej kategorii.
1: Aha, w każdej kategorii, to jest podzielone.
5: W każdej kategorii trudno czasem wybrać tak naprawdę jednego. Czasem nawet trudno wybrać trzech spośród tych ośmiu, bo naprawdę poziom, jeżeli chodzi o gastronomiczny festiwalu, jest bardzo wysoki i to za każdym razem jurorzy podkreślają. Czasem mamy w gronie jurorów takich, którzy w wielu festiwalach już byli, więc mają to porównanie na przestrzeni lat. Ale często mamy też takie osoby, które są całkiem świeże w naszym jury, jak chociażby no właśnie takie nabytki, czy z Warszawy, czy z Lubuskiego, gdzie znawcy kuchni regionalnej również są w jury. I nieodłącznie zawsze powtarzają, że no takiej ferii smaków
1: A co jest nagrodą w takim konkursie? Pytam w imieniu tych, którzy na przykład w przyszłym roku chcieliby się zgłosić.
5: Jest to przede wszystkim statuetka złotego, brązowego bądź srebrnego fartucha, ale oprócz tego nagrody rzeczowe to są jakiegoś rodzaju malaksery, roboty kuchenne,
1: sprzęt kuchenny. Ale ta statuetka chyba, jeżeli już potem na przykład otworzymy sobie restaurację, to ona coś znaczy, moi drodzy. Także wydaje mi się, że gra jest naprawdę warta świeczki. I też mam takie poczucie, że my coraz bardziej doceniamy kuchnię śląską od tej takiej innej też strony i w ogóle stajemy się takimi smakoszami. Zależy nam na tym, że niekoniecznie byle jak i dużo, może być mało, ale dobrze, smacznie z takich świeżych produktów, prawda? To jest najważniejsze.
5: Tak, no i przede wszystkim z takim wiodącym trendem w ogóle w gastronomii, takiej gastronomii profesjonalnej, jest to, żeby jak najmniej marnować jedzenia. Także w tej chwili rzeczywiście w ramach zrównoważonego rozwoju, który również w gastronomii restauracje starają się wdrożyć, jest również to, żeby i namawiać swoich gości na to, żeby zawsze nakładali gdzieś przy samodzielnej obsłudze takie porcje, które jesteśmy w stanie zjeść, ale również sami szefowie kuchni przy serwowanych daniach, serwowanych obiadach i porcjach kładą nacisk na to, żeby zjadać raczej wszystko i nie marnować tego jedzenia. No to bardzo duży nacisk się kładzie na całym świecie.
1: 14 czerwca to jest niedziela i 20. edycji Festiwalu Śląskie Smaki w Koszęcinie z występem zespołu pieśni i tańca Śląsk imienia Stanisława Hadyny. Zapraszamy Państwa serdecznie. Wstęp jest wolny, a moim gościem była Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej. Dziękuję Ci bardzo.
5: Serdecznie zapraszam, nie może tam Państwa zabraknąć.
1: Ja zgłodniałam.

0: autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
3: Na kanapie komplet.
2: Miski wypełnione po brzegi.
3: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Czekamy na pierwszy gwizdek.
3: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
0: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Thin Lizzy.

de roca v Am de Radio. Am de Radio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Am de Radio. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: Dzień dobry wieczór, kochana poranna słuchalności. Tomasz Ambroży Obertyn, wasz Styrany życiem prowadzący. Kłaniam się nisko jak co sobota, zapraszam na śniadanie u Styranego. 10 gorących, parujących bzdur, którymi nakarmiło nas nasze uniwersum obłędów w formie listy przebojów. Dzisiaj do godziny 10:00 między innymi krakowscy ułani, którzy zgubili konia, news z pogranicza nowych technologii, polityki fiskalnej i strasburgerologii stosowanej. Będzie też Niemiec pałaszujący miodek, parada smoków i o tym, czym kończy się gra z wnukami w Monopol. To wszystko i wiele więcej dzisiaj w śniadaniu u Styranego. Nie oddalajcie się nigdzie, już za chwilę.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: Kolejny sobotni poranek, śniadanie u Styranego trwa i trwa mać. Wasz Styrany życiem prowadzący, ja jak zwykle razem z wami do śniadania odliczam wam i wyliczam 10 największych grzechów, nie, 10 największych absurdów, którymi uraczyło nas nasze uniwersum obłędu. I to oczywiście wyliczam w formie listy przebojów. Miejsce 10 naszego dzisiejszego zestawienia. Nietypowe ogłoszenie, słuchajcie, postawiło na nogi strażaków z Cieszyna. Ratownicy zostali wezwani do Szpitala Śląskiego, gdzie personel SOR nie był w stanie usunąć zaciśniętej obrączki ze spuchniętego palca pacjenta. Konieczne było użycie specjalistycznego sprzętu. No cóż, jak napisano w piśmie, co człowiek złączył, bez diaksa niech nie rozłącza.
0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.

0: Reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: No jak tam, kochany poranny narodzie? Kolejna sobota, kolejny piękny poranek. Z Antyradiem ma się rozumieć z najlepszym rokiem na świecie, z porcją gorących, parujących absurdów i z waszym styranym życiem prowadzącym. Ja do godziny 10 odliczam. Największe absurdy, którymi nakarmiło nas nasze uniwersum obłędu, teraz miejsce 9. Portal Donald.pl, słuchajcie, donosi: rosyjska propaganda zastanawia się, skąd w nas tyle rusofobii, skoro na przykład lubimy pierogi ruskie. No, pomijając fakt, że ruskie zawdzięczają swoją nazwę historycznej krainie Rusi, to problem polega chyba nie tyle na właściwościach samego dania, co raczej na procesie dystrybucji. W myśl zasady, kto prosił ruskie, nikt nie prosił, same przyszli.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.
1: Kolejny piękny dzień, kolejny cudowny sobotni poranek. Cudowny, no bo dożyliśmy. Tomasz Ambrozo Obertyn, ja oczywiście do godziny 10 odliczam, wyliczam 10 największych nie grzechów, oczywiście, tylko 10 największych absurdów, którymi nakarmiło nas nasze uniwersum obłędu. No, a jak zwykle nasze uniwersum obłędu nie zawodzi. 10 największych absurdów wyliczam w formie listy przebojów, ma się rozumieć. Teraz miejsce 8. News z pogranicza nowych technologii, słuchajcie, polityki fiskalnej i strasburgerologii stosowanej. Otóż portal spidersweb.pl serwuje taki oto nagłówek. Informatyk chciał wrzucić w koszty nawilżacz. Skarbówka zareagowała sucho. No, zapomniał, że w relacjach z fiskusem jedyne, co ma prawo być płynne, to termin zwrotu podatku. Śniad

0: is Duff McKagan, and you are listening to Anti-Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to w Lewiatanie tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
10: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
11: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
12: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Ach, ta drżąca powieka.
14: I ten nocny skurcze łydek.
13: Biorę magnez i nie czuję efektu.
15: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
16: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
17: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
18: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
20: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: zaczynamy.
1: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
2: Smacznej kawusi życzy wam jak zwykle wasz styrany życiem prowadzący Tomasz Ambroży Obertyn, który odlicza i wylicza 10, no nie grzechów, tylko 10 największych absurdów, a to na to samo wychodzi, którymi nakarmiło nas nasze uniwersum obłędu w ostatnim czasie, no a nasze uniwersum obłędu nigdy nie zawodzi. 10 największych absurdów w formie listy przebojów, miejsce 7. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, słuchajcie, rozpoczęło starania o wpisanie tradycji przygotowania i podania rosołu na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Pomysłodawcy podkreślają, że chodzi nie tylko o samą zupę, ale również o związane z nią rodzinne zwyczaje i wielopokoleniową tradycję. No, biorąc pod uwagę historię polskich zrywów niepodległościowych oraz rosołu, można powiedzieć, że prawdziwego Polaka poznaje się nie po tym, jak zaczyna, ale jak kończy.
3: Zatem poproszę najpierw 100 gramów dobrze zamrożonej substancji, a dopiero później talerz pożywnej zupki.
1: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: Odliczamy, wyliczamy 10 największych absurdów minionego tygodnia. Tomasz Ambroży Obertyn, wasz styrany życiem prowadzący. No, każdy ma taką Audrey Hepburn, na jaką sobie zasłużył. Nieprawdaż. Ja odliczam 10 największych absurdów minionego tygodnia. Czas na miejsce szóste naszego dzisiejszego zestawienia. News z cyklu przybili ułana pod okienko. Szwoleżerowie zgubili konia. Krakowscy ułani proszą o informacje, które pomogą im w odnalezieniu wałacha należącego do szwadronu imienia Józefa Piłsudskiego. Jeździec miał spaść z niego w pobliżu mostu prowadzącego na osiedle Branice. Amarant to koń reprezentacyjny, czytamy, regularnie bierze udział w defiladach. Ma 12 lat, wzrost 165 cm w kłębie. Jak przystało na konia kawaleryjskiego, reaguje na cukier, morowe panny i pierwszą brygadę. Jeśli ktoś umie zagwizdać.
0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
6: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.
1: Nadejszła ta chwila, kiedy dotarliśmy do półmetka, do połowy naszego zestawienia 10 największych absurdów. Ja oczywiście karmię was nimi do śniadania, śniadania ustyranego. Każdy bowiem ma taką Audrey Hepburn, na jaką sobie zasłużył. Półmisek z porcją 10 gorących, parujących bzdur wjeżdża zawsze na stół. W Antyradiu dotarliśmy do miejsca 5 naszego zestawienia. Czas na błyskawiczny przegląd internetowych nagłówków z głowy, czyli z niczego. Portal Komputer Świat prezentuje technologię przyszłości. Słuchajcie, uwaga! Nowy gadżet pewnej znanej szwedzkiej sieciówki przekształci jedno gniazdko elektryczne w dwa, a na zdjęciu zwykły rozgałęziacz. Tych, którzy boją się, że w takim rozgałęziaczu płynie o połowę mniej prądu i nie podłączą sobie na przykład grzejnika, uspokajamy. Zawsze można stanąć w rogu pokoju. Tam jest 90 stopni.
0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: No i tak błyskawicznie dotarliśmy już do niemalże strefy medalowej naszego dzisiejszego zestawienia 10 największych bzdur w śniadaniu u Styranego, które serwuje wasz styrany życiem prowadzący Tomasz Ambroży Obertyn. No, każdy ma taką Audrey Hepburn, na jaką sobie zasłużył. Miejsce czwarte tuż za pudłem naszej dzisiejszej listy przebojów. Niemiec pobił rekord w jedzeniu miodu, wciągając ponad kilogram w jedną minutę, donosi portal Donald.pl. Andre Ortolf jest znany w swoim kraju z podejmowania nietypowych wyzwań związanych z jedzeniem i piciem. Do listy rekordów dopisał kolejne osiągnięcie. W 60 sekund spożył 1273 gramy miodu. Ach ci Niemcy, wystarczy jeden. I słoik miodu znika w błysk. Znaczy w blitz, krik, znaczy w mig.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Stary, dawaj do lasu!
4: Nie mam w co się ubrać ani spakować.
3: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
4: Nie zdążymy kupić.
3: Zamówimy do 23 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
4: Dobra, przekonałeś.
0: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej ma.
8: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
15: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: No i tak to, kochana droga poranna słuchalności, Śniadanie u Styranego wciąż trwa w Antyradiu. Kolejna sobota, kolejny tydzień za nami. Znów jesteśmy bogatsi o kolejne doświadczenia i nieco bliżej starsi. Ja, wasz styrany życiem prowadzący, odliczam 10 największych absurdów minionego tygodnia. Serwuję je na zimno, bo tak powinno się serwować do śniadania absurdy. Tak mówi podręcznik Savoir Vivre. Dotarliśmy do strefy medalowej. Kochani, miejsce trzecie, wiadomość z przedostatniej chwili i ojczyzny Lajkonika oraz Roberta Makłowicza. Jak donosi portal Donald.pl, mieszkańcy Krakowa krytykują organizatorów parady smog.

0: Kraków, bo mało kto wiedział o zmianie lokalizacji. No jasne, dokładnie to samo mówili, jak przenosiliśmy im stolicę.
1: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: No i powolutku zbliżamy się do szczytu naszej listy przebojów 10 największych absurdów w śniadaniu u Styranego. Miejsce drugie. Walka dwóch frakcji w PiS trwa. Frakcja harcerzy, zwolenników Mateusza Morawieckiego, ściera się z maślarzami, na których czele stoi Jacek Sasin, donosi portal Donald.pl. Politycy tej frakcji krytykują byłego premiera. Tymczasem Jacek Sasin ogłosił właśnie powstanie stowarzyszenia Po pierwsze Polska. Jego misją ma być wysiudanie wypracowanie rozwiązań programowych, które otworzą Polsce drogę do bezpiecznej i pomyślnej przyszłości. No i bardzo dobrze, prezes powinien ufać koledze po 70. Powiecie, że Jacek Sasin ma dopiero 56 lat, po 70 milionów na wybory, które się nie odbyły. Śniadanie ust.

0: Chad Smith and Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje? To w euro! Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele ataku wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6, a akcje kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Van Halen. Florence and the Machine. Creed. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Jak co sobota w Antyradiu i w waszych domach na stół wjeżdżają wyborne, schłodzone, pyszne napoje, mięsiwa różnych rodzajów, płatki owsiane, owoce, etc., etc. To serwujecie sobie we własnym zakresie. Natomiast wasz styrany życiem prowadzący Tomasz Ambroży Obertyn, ja wprowadzam na stół porcję 10 gorących, parujących bzdur, które układam w formę listy przebojów. No i tak, proszę państwa, dotarliśmy do miejsca pierwszego naszej listy. Portal, którego dewiza to prawdziwi przestępcy i wypadki, donosi. 74-latek chciał zapłacić zabawkowym banknotem. Grozi mu za to nawet 8 lat więzienia. Policja poszukuje teraz wspólników zatrzymanego. Na celowniku są 8-letni Kacper i 12-letnia Agatka, którzy razem z dziadkiem grali w Monopol.
0: Śniadanie ust.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: No i tak kolejne śniadanie u Styranego dobiegło końca, ale słuchanie Antyradia końca nie ma. Po mnie między innymi Konrad Czubaj. Nie oddalajcie się nigdzie, gramy wam wciąż najlepszego rocka. Ja natomiast bardzo dziękuję za dzisiejsze śniadanie u Styranego. Tomasz Ambroży Obertyn, wrócę do was w najbliższy poniedziałek. Od poniedziałku do piątku, od 16 do 20 wspólnie z Sandrą Hajduk-Popińską, moją niezmienną, lepszą pierwszą połówką. Zapraszamy na parę z głośników. Miłego weekendu wam życzę, trzymajcie się i niech rok będzie z wami. Buziaczki, pa!
0: Śniadanie ust.

0: Reklama. RTV Euro AGD.
1: Jak okazje?
2: To w euro!
1: Mistrzowskie okazje w grze!
0: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre, złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
11: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl

0: w rok w Antyradiu.
1: Nowy album grupy Muse ukaże się za niecałe dwa tygodnie, 26 czerwca. Mało tego, jesienią wyruszą w trasę koncertową, a najbliżej nas zagrają w Berlinie. To będzie 18 listopada. A no właśnie, ja tydzień temu mówiłem Państwu, że ponownie usłyszymy się w lipcu. To nie tak, że lipiec tak szybko nastąpił, tylko okazało się, że ja po prostu nie jestem w stanie żyć bez Antyradia. Nie jestem w stanie żyć bez Państwa. I dlatego by jeszcze te dwa dni przed urlopem do Państwa trochę pogadam. Pogram w dobrej muzy oczywiście, jako żywo, bo to już Red Hot Chili Peppers na antenie Antyradia. No i tak ad vocem tych słów, które przed chwilą powiedziałem, że nie jestem w stanie przestać. Can't stop na początek naszego spotkania.

0: Bardzo pięknie. Def Leppard, Hysteria. A propos histerii, opowiem Państwu historię mężczyzny, który latami pilotował największe samoloty pasażerskie, nie mając do tego uprawnień, ale to w swoim czasie. Wspomnę jeszcze, że jako, że mamy sobotę, oczywiście, że będzie konkurs antybohater, konkursy, w którym do wygrania będzie koszulka, kawa i kubek antyradia. To po 11.30. No i zdradzę też kilka szczegółów odnośnie przyszłego tygodnia, bo naprawdę w antyradiu szykujemy dla Was mocne atrakcje. A w tej godzinie usłyszycie m.in. Kiss czy Bruce'a Springsteena.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gunn and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Foo Fighters, Tom Morello, A Perfect Circle, The Offspring i jeszcze więcej. Mamy dla Was także karnety na Summer Punch Festival w Warszawie i czeski Bloodfest. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
10: Voltaren!
11: Voltaren! Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
13: Stary, dawaj do lasu!
14: Nie mam w co się ubrać ani spakować.
13: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
14: Nie zdążymy kupić.
13: Zamówimy do 23 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
14: Dobra, przekonałeś.
15: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
16: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Zniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
7: szklana
6: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
8: Zrobią z nas nowe opakowania.
7: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
6: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money.
11: Cherry Money?
10: Nowy ekspres los.
11: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
14: Po reklamie.
15: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

słuchacie oczywiście Antyradia w sobotę 13 czerwca, a teraz historia o tym, jak papier jest do niczego niepotrzebny, czyli historia Jeffreya Walla, pilota, który bez odpowiedniej licencji przez 17 lat przetransportował tysiące osób. No, posiadał licencję na loty w ruchu komercyjnym, ale nigdy nie zdobył kluczowych uprawnień pozwalających na pełnienie roli kapitana największych maszyn pasażerskich, przez co miał okazję przelecieć się na przykład takimi maszynami jak Boeing 777. No już nie mówiąc o tym, że zainkasował przez ten cały czas około 3 milionów dolarów kanadyjskich. Wszystko wyszło na jaw w ubiegłym roku podczas rutynowej kontroli. Coś tam się nie zgadzało w dokumentach, przez co pracodawca Jeffreya Walla, Air Canada, rozpoczęła projekt Icarus. Szeroko zakrojone śledztwo, no ale kiedy już fałszywy kapitan Wall był na emeryturze. Oczywiście Air Canada mówi, że bezpieczeństwo pasażerów nigdy nie było zagrożone, w sumie co mają powiedzieć, no ale no dobrze, nic większego na szczęście się nie stało. Trochę złośliwi są z tym projektem Icarus, bo wiadomo jak Icar skończył, a kapitan, o którym mowa, bezpiecznie wylądował za każdym razem. No już nie mówiąc o tym, że bezpiecznie teraz wylądował na jakiejś tam sofie czy na fotelu, już facet jest na emeryturze. A to już Kiss na antenie Antyradia, za chwilę Bruce Springsteen.

0: Queen na antenie Antyradia. Jeszcze przed godziną 11 się załapali, dokładnie na 8 minut przed. Ja mówiłem niedawno o pilocie samolotów, który bez uprawnień latał przez 17 lat. No i pan Grzegorz napisał do mnie pod konrad@antyradio.pl, a tak z ciekawości, kto jest pilotem samolotu, którym podróżuje brygada antyradiowych skoczków i jakie ma uprawnienia? Pan Grzegorz mi właśnie przypomniał, że w mojej legitymacji prasowej brakuje naklejki za 2025 rok, za 2026 również, więc ja nie mam żadnych uprawnień do wykonywania tej roboty, panie Grzegorzu. Oczywiście życzę udanego urlopu, ale zastanawiam się, kto będzie zastępował kapitana podczas jego nieobecności. To też jest dobre pytanie, na które nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale za to mogę powiedzieć, jakie atrakcje szykujemy dla was w przyszłym tygodniu, ponieważ w poniedziałek rozstawiamy studio pod PGE Narodowym. Będzie koncert Foo Fighters, a my będziemy mieli studio plenerowe z Sandrą i Tomkiem. Od 16 do 20 można wpaść do nas i przybić pionę, a później będą jeszcze telefony. 23 startujemy z telefonami pokoncertowymi.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood. Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
4: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
7: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.

0: Przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroën.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakob Skronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
12: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
11: Wspaniale się to ogląda.
12: A jak smakuje?
11: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
15: Po reklamie.
16: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Kok w rok w Antyradiu.
1: 7 minut po godzinie 11. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w sobotę 13 czerwca, podczas gdy największym naszym osiągnięciem w tym tygodniu było, nie wiem, spłacenie raty kredytu albo zabukowanie jakichś fajnych wakacji, no to ja Państwa informuję, że Elon Musk został pierwszym bilionerem w historii. Bilion to jest 1 i 12 zer, no bo w tym systemie anglosaskim to trochę inaczej to wygląda. Bilioner u nich to jest miliarder, ale dobrze, żeby nie zamieszać, jest bilionerem, czyli to jest 1 i 12 zer, 1000 miliardów, proszę Państwa. A to dlatego, że SpaceX weszło na giełdę i stąd taka fortuna. Obliczyłem szybko, że gdyby Elon Musk wydawał $1000 dziennie, to kasa by mu się skończyła. Gdzie ja to miałem? Kasa by mu się skończyła w roku 4764, no więc brakować mu raczej nie będzie. Dzień dobry raz jeszcze. Ja przypomnę, że w tej godzinie konkurs antybohater, do wygrania będzie koszulka, kubek i kawa antyradia. A to już The Rolling Stones, jedziemy z kamieniami.

0: Rozkrzyczany Eddie Vedder na antenie Antyradia, czyli Pearl Jam Once. A ja oczywiście przypominam, że rozpoczął się mundial. Dramatycznie późno odbywają się te mecze. Chyba nie będzie mi się chciało oglądać. Natomiast czytam, że okradziono reprezentację Anglii, proszę Państwa. Według doniesień brytyjskiej prasy szczególnie dotkliwa może okazać się utrata specjalnie przygotowanych korków, które są indywidualnie dopasowane do potrzeb zawodników i trudno będzie je szybko zastąpić. Oj tam. Złej baletnicy to rąbek u spódnicy przeszkadza. Zobaczymy, jak sobie poradzą w innych koreczkach. A swoją drogą to tak sobie pomyślałem, że to jest dobra okazja do tego, żeby przywdziać zupełnie inne buty, albo w ogóle zrobić takie zawody, w których drużyny narodowe grałyby w takich butach dla siebie charakterystycznych. Na przykład Angole by grali właśnie, nie wiem, w glanach, albo w jakichś takich eleganckich butkach. Amerykanie graliby w kowbojkach, a Turcy w jakichś takich sandałach zawijanych z dzwoneczkiem. Byłoby to bardzo ciekawe. Włosi na przykład w jakichś eleganckich bucikach Gucci, czy tam Versace, czy nie wiem, kto produkuje takie buty. A nie, przepraszam, Włosi to się nie dostali, bo niestety dali ciała po raz kolejny. Szkoda trochę Włochów. No ale cóż, dobrze, zostawiamy te dywagacje obuwniczo-piłkarskie. Konkurs Antybohater wkrótce rusza, także proszę być przy Antyradiu.
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Jarocin Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij podwójne karnety na kultowy festiwal, na którym w tym roku zagrają Republika, Zalewski, Strachy na Lachy, Hołk, Ace Drinkers i wiele innych gwiazd polskiego rocka. Bilety na najlepsze rockowe koncerty i festiwale znajdziesz zawsze w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
6: Reklama.
7: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
13: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. $0.99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu $7.99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
14: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dilerów i na salonfiat.pl.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
16: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
18: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
19: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl. To się opłaca.
22: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
23: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
24: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
25: Media Expert, rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
26: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
27: Po reklamie.
28: Antyradio. Gramy najlepszy rock.

0: Rolling Stones. Bracia. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
1: A propos mundialu, powiedziałem, że drużyny narodowe powinny grać w obuwiu narodowym, na przykład Amerykanie w kowbojkach i tak dalej. To pan Chris napisał: o, Holender, to drużyna z Niderlandów mogłaby popaść w depresję, bo w drewniakach raczej ciężko ganiać za piłką. Ale za to jak można przylutować, to piłka wpada razem z chodakiem do bramki. I ślizg ma większą moc rażenia, są tego pozytywy, naprawdę. A teraz moc rażenia ma Nirwana, ja się nazywam Konrad Czubaj. Dzień dobry raz jeszcze, wkrótce antybohater, konkurs w Antyradium.

0: Państwa bardzo zaktywizował temat obuwia narodowego dla piłkarzy. Pan Darek tutaj sugeruje, jasne, piłkarze w obuwiu narodowym, a sędzia kalosz. Proszę pisać w tej sprawie konrad@antyradio.pl, ale teraz się przyda mail antybohater@antyradio.pl.
1: Antybohater.
0: No tak, no bo tak jak co sobotę po godzinie 11.30 startujemy z konkursem Antybohater, w którym do wygrania regularnie jest merch Antyradia, dzisiaj koszulka, kawa i kubek Antyradia. Konkurs polega na tym, żeby odgadnąć, jakiż to artysta muzyczny chodzi mi po głowie. Oczywiście płci obojga, bo to może być zarówno kobieta, jak i mężczyzna. Na podstawie trzech moich podpowiedzi. Pierwsza podpowiedź już za moment, druga podpowiedź przed godziną 12, a trzecia po godzinie 12 na następuje później demaskacja artysty za sprawą jego dzieła muzycznego. No dobrze, tak jak już mówiłem, mail to antybohater@antyradio.pl, a pierwsza podpowiedź to: dzisiejszy antybohater jest trochę jak rysunkowa postać. Dzisiejszy antybohater jest trochę jak rysunkowa postać.

0: Tak, utwór pod tytułem Obiecanki Cacanki, czyli Nickelback Someday. 7 minut pozostało do godziny 12. Trwa konkurs Antybohater, w którym Państwo zgadujecie, o jakiegoż artystę mi dzisiaj chodzi. Pierwsza podpowiedź brzmiała następująco. Dzisiejszy antybohater jest trochę jak rysunkowa postać. Druga podpowiedź, uwaga, dzisiejszy antybohater, choć nie leczy, jest doktorem. antybohater@antyradio.pl. Do wygrania koszulka, kawa i kubek Antyradia. Naprawdę jest to co walczyć.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepsze.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroën.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
6: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
7: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
5: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
8: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Po reklamie.
11: Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
12: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.

0: kiedyś taki utwór Starless od King Crimson, a teraz Starless od A Perfect Circle. Nowość na antenie Antyradia. Bardzo, ale to bardzo udana. 8 po 12.
1: Antybohater.
0: A no właśnie, trzecia godzina naszego spotkania, trzecia godzina Skoku w Rok. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. A zarazem trzecia odsłona konkursu Antybohater i trzecia podpowiedź już za moment. Przypomnę tylko, że dzisiaj do wygrania jest koszulka Antyradia, kawa Antyradia i kubek Antyradia. A podpowiedzi, które już padły na antenie, to pierwsza. Dzisiejszy antybohater jest trochę jak rysunkowa postać. Druga podpowiedź. Dzisiejszy antybohater, choć nie leczy, jest doktorem. No i czas na trzecią podpowiedź. Dzisiejszy antybohater, gdyby miał inne imię, zmieniłby płeć i robił filmy. antybohater@antyradio.pl. A ten numer taki dobry pod pogodę, nie spieszny, bym powiedział. The Kills, Heart of the Dog w Antyradiu.

0: każdy bohater.
1: Nie owijając w bawełnę albo nie waląc po buszu, Dexter Holland był dzisiejszym antybohaterem. Frontman grupy The Offspring, która zresztą zagra w Krakowie na festiwalu The Lost Generation Festival. 16 czerwca, niebawem, za kilka dni, zresztą rozdawaliśmy zaproszenia na to wydarzenie w Antyradiu. Jeśli chodzi o podpowiedzi, pierwsza była trochę podpuchą, bo powiedziałem, że dzisiejszy antybohater jest trochę jak rysunkowa postać, to była taka lady punkowa podpucha, natomiast mi chodziło o Dextera z kreskówki Laboratorium Dextera, emitowanej w Cartoon Network. Druga podpowiedź, dzisiejszy antybohater, choć nie leczy, jest doktorem. No, proszę Państwa, frontman i wokalista The Offspring obronił doktorat w dziedzinie biologii molekularnej w 2017 roku, już po osiągnięciu sukcesu na polu muzycznym, także wielkie brawa. I trzecia podpowiedź. Dzisiejszy antybohater, gdyby miał inne imię, zmieniłby płeć i robił filmy. Na przykład, gdyby zmienił imię na Agnieszka, to byłby Agnieszką Holland i robiłby filmy. Wielkie brawa dla Grzegorza P., który jako pierwszy odgadł, o kogo mi chodzi, i to po pierwszej podpowiedzi. Gratuluję.

0: Greetings, all Earthlings. My name is Vil Lavallo, a.k.a. VV.
1: Hey, this is Slash.
2: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Foo Fighters, Tom Morello, A Perfect Circle, The Offspring i jeszcze więcej. Mamy dla Was także karnety na Summer Punch Festival w Warszawie i czeski Bloodfest. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD.
1: Jak okazje? To w euro. Emocje rosną.
0: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
0: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

A jeśli państwo nie wzięli dzisiaj swojego placebo, to proszę bardzo, tutaj już było Bruce Springsteen na antenie Antyradia. Ja mówiłem o tym, że Anglików okradziono na mundialu, czołowych zawodników pozbawiono specjalnie dopasowanych korków, no i tak sobie pomyślałem, że to otwiera możliwości do tego, żeby każda z drużyn też pozbyła się swoich korków i zagrała w obuwiu narodowym. No i pan Michał ze szczecińskiej taksówki napisał tak: obawiam się, że w jutrzejszym spotkaniu Holendrów z Japończykami mogłoby dojść do drastycznych scen, skoro jedni graliby w drewniakach, a drudzy w Japonkach. Może nawet taki mecz miałby kategorię wiekową od 18 lat. O, panie Michale, pan sugeruje dominację posiadaczy drewniaków, jak sądzę. Aczkolwiek proszę pamiętać o japońskiej tradycji ninja i wszelkich sposobach skrytobójczej taktyki. Myślę, że Japończycy mogliby tutaj być górą. No dobrze, to jeszcze przypomnę. Amerykanie graliby w kowbojkach, Anglicy w glanach, Turcy no, w takich sandałach z zawiniętym czubem, a Polacy, gdyby grali w mundialu, no to by grali w kierpsach albo sandałach ze skarpetą. Może państwo macie jakieś pomysły jeszcze na obuwie narodowe dla piłkarzy, a tymczasem słuchamy narodowych dźwięków, bo to hej na antenie Antyradia, cisza, ja i czas. A propos czasu, 18 do 13 tu Antyradio.

0: Breakfast at Tiffany's, śniadanie u Tiffany'ego. Takie późne, teraz to chyba już taki, nie wiem, brunch, nie, no już lunch w sumie nawet. 7 minut pozostało do godziny 13:00, tu Antyradio. A propos obuwia narodowego, pan Łukasz z Chybia napisał, że polska kadra to oczywiście w kultowych relaksach. No, polska kadra to ma relaks, ale poza boiskami mundialu. Jeszcze a propos różnych zawodów, no kibice są zawiedzeni, że mecze nie są transmitowane w jakości 4K. To spore rozczarowanie czytam, zwłaszcza, że poprzednie wielkie turnieje piłkarskie były transmitowane w wyższej rozdzielczości. Chodziło o te zawody z 18 czy 22 roku. No ale teraz, proszę Państwa, TVP jest w likwidacji, więc jest gorzej.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Måneskin.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: w rok w Antyradiu.
1: 7 minut po godzinie 13. Konrad Czubaj, dzień dobry w ostatniej już godzinie Skoku w rok, w sobotę. Trochę takich tematów lotniczych się dzisiaj pojawia, więc mam kolejny. Otóż wczoraj w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku odbyła się ceremonia przyjęcia samolotów F-35 do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Wcześniej myśliwce wykonały uroczyste i pewnie dosyć głośne

Grupa The Helicopters w Antyradiu. Zespół, który jakiś czas temu grał na Mystic Festiwalu w Gdańsku, już nie pamiętam, czy to było rok, dwa, czy trzy lata temu, jakoś tak to z czasem się wszystko zlewa. Niemniej tydzień temu zakończyła się tegoroczna edycja największego polskiego festiwalu metalowego i ostatnia odbywająca się na terenie Stoczni Gdańskiej. W przyszłym roku festiwal zostanie przeniesiony na gdańską letnicę. Zajrzyjcie na Instagrama Antyradia, tam staraliśmy się wam jak najlepiej pokazać, jak wyglądała i brzmiała ostatnia stoczniowa edycja Mystica. A propos wydarzeń muzycznych, to dzisiaj oczywiście też mam fajne zaproszenia do rozdania, ale o tym za chwilę.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
5: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren!
8: Ból szyi po pracy?
9: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
8: Ty skup się na grze.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Ale patrz!
15: Ale co?
14: Ale niskie ceny!
16: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
17: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
18: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie!
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
20: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
21: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
22: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
23: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
24: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Alter Bridge w klubie na wyciągnięcie ręki. Esencja amerykańskiego rocka. 17 czerwca, Kraków, Klub Studio. Gość koncertu, Cardinal Black. Na Alter Bridge zaprasza Antyradio.
1: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
13: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
15: Po reklamie.
25: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
26: Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Robbie Williams śpiewa Let Me Entertain You. No i właściwie wyjął mi te słowa z ust, bo dzisiaj postaram się was zabawić i zainteresować koncertem grupy Foo Fighters, który już pojutrze, bo w poniedziałek Foo Fighters wystąpią na PGE Narodowym w Warszawie, oczywiście pod patronatem Antyradia i oczywiście, że będę miał na ten koncert bilety do rozdania w dzisiejszych wszystkich strunach rocka. Tym zajmiemy się po 15.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie.

Wszystkie struny rocka w Amd Radiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec. Sponsorem programu jest Car Bazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.

Ależ to jest numer, ależ to jest bluesisko, tak bym powiedział. Świetny ten nowy singiel The Rolling Stones. Nazywa się Rough and Twisted i właściwie ten tytuł świetnie opisuje to, co dzieje się w

Grupa Creed pyta, po co właściwie nam to życie? No to ja odpowiadam. Na przykład, żeby chodzić na koncerty. Jest świetna okazja, żeby wybrać się na świetny koncert w poniedziałek. Pojutrze Foo Fighters zagra na Narodowym w Warszawie. No i ja mam do oddania podwójny bilet na to wydarzenie. Jeśli chcecie zobaczyć Dave'a Grohla wraz z kolegami na żywo na pierwszym stadionowym koncercie w Polsce, to oczywiście przygotowałem zadanie konkursowe. Napiszcie do mnie, który kawałek Foo Fighters budzi u was najbardziej pozytywne skojarzenia. No i dodajcie też parę słów uzasadnienia, dlaczego właśnie ten numer budzi pozytywne skojarzenia. Wyślijcie to wszystko do mnie na maila bartek@antyradio.pl, a w nagrodę komuś z was oddam podwójny bilet na poniedziałkowy koncert. Rozwiązanie konkursu oczywiście jak zwykle pod koniec dzisiejszego programu.

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Mon Mothley.
2: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. RTV Euro AGD.
1: Jak okazje?
0: To w euro!
1: Emocje rosną!
0: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Stary, dawaj do lasu!
5: Nie mam w co się ubrać ani spakować.
4: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
5: Nie zdążymy kupić.
4: Zamówimy do 23 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
5: Dobra, przekonałeś.
6: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Hej, zwrotomocni!
12: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
13: Ale etykieta musi być!
12: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Po reklamie.
14: Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Przypominam, że dziś do wygrania bilety na koncert Foo Fighters, który już w poniedziałek w Warszawie. Jeszcze przypomnę zasady konkursu, ale muszę też powiedzieć, że pod Stadionem Narodowym stanie studio Antyradia. Będziecie mogli nas tam spotkać od godziny 16. Tak jak to było przed koncertem Metaliki ostatnio w Chorzowie w maju. Z tego studia będziemy nadawać oczywiście program specjalny przedkoncertowy prowadzony przez Sandrę Hajduk-Popińską i Tomka Obertyna. Będzie można przyjść się z nimi spotkać, pogadać, wygrać jakiś merch Antyradia, jak to zwykle bywa na naszych strefach. Wpadnijcie, jeśli wybieracie się na koncert Foo Fighters, a ja w swoim imieniu zapraszam też na audycję pokoncertową, która ruszy od godziny 23. W niej będziemy sobie, wracając do domu, opowiadać, jak było na koncercie, co nam się podobało, co nie. Jak zwykle będę czekał na wasze nocne telefony. Tak jak w ubiegłym roku na przykład rozmawialiśmy sobie o koncercie Gansów na PGE Narodowym.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD.
1: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
0: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro Plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
13: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
14: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.
15: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line.

A to za nami nowy singiel Foo Fighters. Piosenka nazywa się Window. Pochodzi oczywiście z najnowszego albumu Foo Fighters, Your Favorite Toy. No i to dobry moment, żeby przypomnieć, jak można dzisiaj zdobyć podwójny bilet na poniedziałkowy koncert Foo Fighters w Warszawie na Narodowym. Napiszcie do mnie na maila bartek@antyradio.pl, która piosenka Foo Fighters budzi w Was najbardziej pozytywne skojarzenia. Dodajcie też uzasadnienie, a pod koniec programu wybiorę kogoś z piszących i wyślę mu dwa bilety na koncert Foo Fighters w stolicy. Bartek@antyradio.pl. Czekam na Wasze zgłoszenia.

Grupa Europe w Antyradiu. Tymczasem trwają mistrzostwa nie Europy, a świata w piłce nożnej. Pierwsze mecze już za nami. Z racji tego, że mistrzostwa odbywają się w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych, niektóre mecze odbywają się o dziwacznej dla nas porze. I tak na przykład w naszej strefie czasowej dzisiaj, przy sobocie, co dziwne, tylko jeden mecz na rozkładzie. Katar kontra Szwajcaria o 21:00. Muszę przestrzec Szwajcarów, że ostatnio walczę z alergią i wiem, że Katar jest dość trudny do pokonania. No a potem o północy, czyli już teoretycznie w niedzielę Brazylia, Maroko o 3:00 w nocy, natomiast niebywale ekscytująco zapowiadający się mecz Haiti-Szkocja. Chyba jeszcze bardziej ekscytująco zapowiada się tylko mecz Niemcy-Curaçao. Ale to dopiero w niedzielę wieczorem. Wracamy do muzyki, tu na playliście wielcy fani piłki nożnej.

0: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
1: Alex Lifeson, also of Rush.
2: Hi, this is Steph from Placebo.
3: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Anti-Radio.
5: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
4: Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie.

Reklama. Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.

0: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: Wszystkie struny rocka w Amt Radio. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Judas Priest i You've Got Another Thing Coming. Świetny numer i zawsze mocny punkt na setlistach koncertowych Judasów. Pewnie będzie można się o tym przekonać po raz kolejny w lipcu, kiedy to Judas Priest zagrają na warszawskim Torwarze ponownie w Polsce. Tymczasem niedawno widziałem występ Michaela Stipe'a, czyli wokalisty R.E.M. w amerykańskiej telewizji. Przyznam, że dawno nie interesowałem się, co z Michaelem Stipe'em się dzieje i jak dzisiaj wygląda w roku 2026, po latach, kiedy nieco mniej było o nim słychać. No i kiedy zobaczyłem jego występ w amerykańskiej telewizji, pomyślałem, że wygląda jak Rob Halford z Judas Priest właśnie. Jakoś tak panowie na starość upodobnili się do siebie wizerunkowo. W zasadzie myślałbym, że to Rob Halford, gdyby nie ten znajomy głos, którego teraz posłuchamy jeszcze z czasów R.E.M.

0: Reklama. RTV Euro AGD.
1: Jak okazje? To w euro! Emocje rosną!
0: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
0: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
14: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
15: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
16: Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.
17: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.

Formacja Social Distortion w Antyradiu w sobotę 13 czerwca w audycji Wszystkie struny rocka. Bartek Synowiec, kłaniam się. To już nasza ostatnia wspólna godzina, a w niej rozstrzygniemy konkurs, w którym do wygrania są bilety na poniedziałkowy koncert Foo Fighters w Warszawie. A jak je wygrać, o tym przypomnę za chwilę.

Za nami grupa Muse, a ja obiecałem przypomnieć jeszcze po raz ostatni, jak wygrać dzisiaj bilety na Foo Fighters, które już w poniedziałek na Narodowym w Warszawie. Należy wybrać jeden kawałek Foo Fighters, który budzi w Was najbardziej pozytywne skojarzenia, no i napisać jego tytuł oraz uzasadnienie, dlaczego właśnie ta piosenka dobrze Wam się kojarzy, czy też budzi w Was najbardziej pozytywne skojarzenia. Bartek@antyradio.pl to mój mail, no i daję ostatnie 15-20 minut na napisanie do mnie. A potem rozwiązujemy konkurs i dowiemy się, do kogo trafią bilety na Foo Fighters w poniedziałek w Warszawie.

0: Glover.
1: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
0: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
2: Gwiazdy Rocka w Ante Radio. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. RTV Euro AGD.
1: Jak okazje, to w euro.
2: Mistrzowskie okazje w grze.
0: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to w Lewiatanie, tanie!
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie!
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money!
13: Cherry Money?
12: Nowy Ekspres Los!
13: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
15: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
16: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
18: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Za nami formacja Ska Anga Nancy, to już niemal na koniec dzisiejszych wszystkich strun rocka. Przyszła pora na rozwiązanie konkursu z biletami na koncert Foo Fighters. Przypominam, koncert już w poniedziałek, pojutrze na PGE Narodowym w Warszawie. Przypominam też o naszej strefie, która stanie pod Stadionem Narodowym. Tam będzie można nas spotkać, no i zobaczyć, jak robi się radio na żywo poza studiem radiowym, a w takiej specjalnej strefie, jaką zbudujemy przy PGE Narodowym. Biorę się za czytanie waszych maili. Należało dzisiaj napisać tytuł piosenki Foo Fighters, która budzi w was najbardziej pozytywne skojarzenia. No i widzę, że zgłoszeń przyszło bardzo dużo, więc czeka mnie sporo czytania. A potem, jak przeczytam, wybiorę zwycięzcę albo zwyciężczynię, do której wyślę dwa bilety na poniedziałkowy koncert. No i widzimy się pod PGE Narodowym albo na PGE Narodowym w poniedziałek. Bartek Synowiec, do usłyszenia.

0: This is Duff McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Alter Bridge w klubie na wyciągnięcie ręki. Esencja amerykańskiego rocka. 17 czerwca. Kraków. Klub Studio. Gość koncertu. Cardinal Black. Na Alter Bridge zaprasza Antyradio.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Winiary Bookings zaprasza Breaking Benjamin po raz pierwszy w Polsce. 23 czerwca. Letnia scena progresji w Warszawie. Autorzy The Diary of Jane, Breath i I Will Not Bow, jeden z największych zespołów współczesnego rocka, zagrają w Polsce przekrojowy koncert pełen największych hitów. Tego wieczoru po prostu nie można przegapić. Koncert poleca Antyradio.
10: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl. Poleca Antyradio.
11: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Jeszcze w pamięci Mystic Festival dostajemy sygnały, że było pięknie i będzie pięknie, ale już nie na terenie Stoczni Gdańskiej. Organizatorzy zdradzili, że w roku 2027 Mystic Festival odbędzie się na wyłoniach Polsat Plus Areny, a powód jest prozaiczny. Festiwal co roku przyciąga tak wielu fanów metalu, a koncertom towarzyszy tak dużo dodatkowych atrakcji, że Stocznia Gdańska jest po prostu za mała. I tyle, bez teorii spiskowych. Po funkcji jedziemy dalej.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Hi, we're Guan Waves.
1: Hi, this is John Bon Jovi.
2: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Stary, dawaj do lasu.
10: Nie mam w co się ubrać ani spakować.
9: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
10: Nie zdążymy kupić.
9: Zamówimy do 23 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
10: Dobra, przekonałeś.
8: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: A cappuccino też za siódemkę?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A...
15: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: Winery Bookings zaprasza A Day to Remember. Mistrzowie połączenia pop-punku i metalcore'u wracają do Polski. 22 czerwca w Poznaniu wybrzmią chwytliwe refreny oraz potężne breakdowny. Na scenie klubu B17 wystąpią też legenda nowojorskiego hardkoru Madball oraz Dying Wish. Przygotuj się na wieczór pełen energii i moshpitu. Koncert poleca Antyradio.
17: Ale patrz!
18: Ale co?
17: Ale niskie ceny!
19: Mamy to w Lewiatanie, tanie!
20: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
21: Sposób na twój dobry dzień?
19: Mamy to w Lewiatanie!
20: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
22: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
23: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
24: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
25: Ale sztosy!
26: Ale co?
25: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
27: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
28: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
29: szklana
28: i puszka.
0: Odnieście nas do sklepu lub automatu.
1: Zrobią z nas nowe opakowania.
2: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
0: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
4: Winiary Bookings zaprasza. Steel Panther, jeden z czołowych zespołów na pograniczu glam rocka i heavy metalu, wraca do Warszawy. 23 czerwca. Klub Progresja. Mistrzowie gitarowych hymnów, hair metalu i absolutnego humoru zagrają koncert pełen przebojów i bezkompromisowej zabawy. Przygotuj się na najbardziej szalony, rockowy wieczór tego lata. Koncert poleca Antyradio.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Czerwiec także jest bardzo koncertowy, pięknie koncertowy. Przed nami koncert Foo Fighters. No, o nim, o tym koncercie za chwilę sobie porozmawiamy. No, a na propos koncertów, wszędzie w Europie rządzi Metallica. Biją kolejne rekordy frekwencji. Tak było w Atenach, tak było w Chorzowie, w Berlinie, a teraz we Włoszech. No, nie dziwi nic. A 15 czerwca widzimy się na PGE Narodowym na koncercie Foo Fighters. O tym za chwilę.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Tydzień z gwiazdami trwa. Foo Fighters już 15 czerwca na PG Narodowym w Warszawie. Będzie to ich piąta wizyta w Polsce i pierwszy od 11 lat solowy koncert w naszym kraju. A na koncercie na pewno nie zabraknie utworów z najnowszego albumu Your Favorite Toy, który ukazał się 24 kwietnia. I coś tam jeszcze ukaże się. A za chwilę będzie 19. Bilety? No, o biletach Państwu opowiem po 19.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Reklama. Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
1: ze sobą.
0: Przekazują z lekkością
1: trudne wiadomości,
0: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
1: betonowy mur.
0: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
1: zostać influencerką.
0: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
1: Harmonizer.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
3: masz. Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie.
5: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.
6: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Minęła 19, chowany, witam ponownie. Gwiazdy rządzą w Antyradiu, będzie o nich i o japońskim spacerze. No to co, ruszamy? Serdecznie zapraszam do 20, chowany.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Dla przypomnienia, Foo Fighters niedawno wydali nowy album zatytułowany Your Favorite Toy, a już w połowie czerwca, 15, będą go promowali podczas koncertu w Polsce. Dave Grohl i spółka zagrają na PGE Narodowym w Warszawie, a co z biletami, ktoś zapyta? A bilety jeszcze są, tak, jutro też jest dzień. Jutro, proszę być czujnym, można wygrać zaproszenia właśnie na ten koncert. No, bądźcie uważni i czujni i tyle. I proszę być z Antyradiem.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
4: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
3: Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja. Nie hańbi. Jeśli zawsze marzyłeś o tym, żeby przejechać się DeLoreanem jak Marty McFly, słuchaj Antyradia w każdą niedzielę po 14:00 i zalicz prawdziwy powrót do przeszłości. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu, czyli najlepsze pozycje klasyczne wszechczasów, które prezentuje Bartek Synowiec. Sprawdź minimum 20-letnie gorące single, które czekają w twojej okolicy. W każdą niedzielę po południu w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Supergrupa Beat po raz pierwszy w Polsce. Zobacz czterech wirtuozów oddających hołd najlepszym utworom King Crimson. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai oraz Danny Carey zagrają podczas inauguracji Stratocastle. 17 lipca 2026 Stratocastle, Zamek Ćmielów. Bilety w sprzedaży. Poleca Antyradio.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy

0: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
1: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
0: Oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Trudno wskazać faworyta.
0: Spróbuj, może tobie się uda.
1: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
5: Po reklamie. Antyradio. Najlepsze.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Tak między nami mówiąc, ja to intuicyjnie czułem, a teraz już wiem. I ta wiedza jest podparta autorytetem. Muzyka rockowa i metalowa to dobry sposób na odstresowanie i zrelaksowanie się po ciężkim dniu. Psychologowie wyjaśniają, że agresywna rockowa muzyka może być najlepszym sposobem na uspokojenie. Wiedziałem, w myśl zasady anty.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Za chwilę godzina 20. Dowiedziałem się o bardzo dobrym ćwiczeniu po pracy, takim w sam raz dla mnie. To Państwu opowiem za chwilę o japońskim spacerze. To, cytuję tutaj fachowców, przyjazny sposób na lepszą kondycję, więcej energii i codzienny komfort. Potrzebne wygodne buty, około pół godziny i prosty rytm. 3 minuty szybkiego marszu, 3 minuty spokojnego. No, modyfikacje są zalecane. Można mniej tego szybkiego, można więcej tego spokojnego. Rytm jest najważniejszy i nic na siłę, bez spiny. No i chyba przejdę się po 20 takim właśnie rytmem. Ten rytm mi pomoże. Miłego weekendu. Za chwilę Jurek Owsiak i zaraz będzie ciemno. Było miło. Paweł Chowaniec. Do usłyszenia.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Hey, this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Jarocin Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij podwójne karnety na kultowy festiwal, na którym w tym roku zagrają Republika, Zalewski, Strachy na Lachy, Hołk, Acid Drinkers i wiele innych gwiazd polskiego rocka. Bilety na najlepsze rockowe koncerty i festiwale znajdziesz zawsze w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w Antyradiu to metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w Antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Alter Bridge w klubie na wyciągnięcie ręki. Esencja amerykańskiego rocka. 17 czerwca. Kraków. Klub Studio. Gość koncertu. Cardinal Black. Na Alter Bridge zaprasza Antyradio.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl. Poleca Antyradio.
9: Po reklamie.
0: Zaraz będzie ciemno ekstra w Antyradiu. Program prowadzi Jurek Owoc.

I witam serdecznie bardzo gorąco. Przywitam was ze słów Malvolens. Za 52 dni rozpoczynamy najpiękniejszy festiwal świata, ale będziemy się musieli poczekać kolejne 3 dni, aby usłyszeć ze słów, bo zagra dokładnie 1 sierpnia w sobotę o godzinie 18:00. Mocne dźwięki, ale tak to wszystko ustawiamy, aby zespoły podróżując po Europie, tak to właśnie wykorzystujemy ten moment, mogły także wpaść do nas. Dzisiejsza audycja, trochę ogłoszeń, a więc jeszcze jesteśmy przy małej scenie tylko z nazwy. Dzisiaj 3 kolejne ogłoszenia i w ten sposób zamkniemy małą scenę, a także poznamy kolejnych gości Akademii Sztuk Przepięknych i będziemy rozmawiali o czymś, co jest ważnym, czyli przygotowaniach do najpiękniejszego festiwalu świata, a to za sprawą maila, który dostałem i który bardzo mi się spodobał. I tak sobie pomyślałem, bardzo aktualnie wszystkie porady, rady mogą być istotne, bo przecież świat się wokół nas zmienia z chwili na chwilę, w związku z tym przygotowania sprzed roku już są inne niż te, które były 10 lat temu i niż te, które będą w tym roku. O tym będziemy rozmawiali, ale oczywiście teraz nasza zagadka, kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata. I pomyślałem sobie, że może nie być łatwo, ale było łatwo do tej pory, więc znowu teraz zadajemy wam zagadkę, która później będzie losowana, prawidłowa odpowiedź. Kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata? Proszę podać rok, proszę podać zespół, nazwę kapeli, która odegrała ten numer także z mocnym tąpnięciem w glebę, ale przecież taką muzę gramy i nie tylko taką będziemy grali dzisiaj, bo będziemy was zapraszali różnymi wykonawcami, których także podczas eliminacji pokazaliśmy wam, którzy będą grać na tegorocznym najpiękniejszym festiwalu świata. No to w takim razie, moi drodzy, zagadka ruszyła. Już pode mną trwa. Kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata? ZBC Małpa, antyradio.pl. Słuchajcie.

Serdecznie witam Panty Radio.pl. To na ten adres wysyłajcie odpowiedzi pod tytułem naszego pytania. Kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata? Tak mi to wpadło nagle, szukając muzyki do dzisiejszej audycji. Pomyślałem sobie, rzadko opuszczamy tę kapelę, ale tak, graliśmy na najpiękniejszym festiwalu świata. Moi drodzy, dzisiaj mail, który przyszedł do nas, do fundacji Jadem na Poland Rock Festival, na który wybierałem się już od kilku ładnych lat. Nadszedł ten czas, kiedy wraz z moim mężem zrobimy to we dwoje, a słuchając audycji nawet nie macie pojęcia, jak wiele razy mówiłam sobie jadę i wreszcie już klepnęliśmy to razem. Jedziemy. Wszystko o festiwalu wiem, a słuchając audycji i słuchając waszych opowieści, aż dostaję gęsiej skórki na myśl o całej wyprawie. Jedziemy samochodem. Będziemy spali na polach namiotowych wokół festiwalu. Pytanie, prośba. Jak się na te miejscówki kierować? Macie jakieś ulubione miejsca? No i jak potem ze wszystkim, co jest potrzebne na biwakowanie na polu festiwalowym, zabrać? Widzieliśmy to na zdjęciach, na filmach, w kręciole, wozy, wózeczki, jak i

0: Można stworzyć inną. W związku z tym dzisiaj pytanie o to, co wy radzicie, o to, co wózkowe życie, bo widzimy, jak te wózki są przepełnione, ile tam rzeczy jest, co w nich na pewno musi być, o czym trzeba pamiętać, czekacie przed bramą, czekacie na to, żeby już wejść na nasze pole. Ci, którzy są oczekujący, mają pewność, że zajmą sobie super miejsce, ten sektor, który im najbardziej odpowiada, ale ci, którzy przyjeżdżają także później, są spokojni, bo tego miejsca naprawdę mamy dużo, dużo, dużo. W związku z tym myślę o tym, że podpowiadając, mówiąc, będziemy także w ten sposób sobie nawzajem radzili, bo to są takie lata doświadczeń. Cześciurek, może to być jednym z tematów audycji, ale mam pytanie, czy będą na festiwalu butelkomaty, bo bicie w butelkach czy puszkach będzie na pewno i na pewno ludzie będą chcieli uzyskać kaucję. Można się zapytać, co uczestnicy sądzą o tym. Pozdrawiam Mały z Parsowa. Mały, to ja się od razu powiem, rozmawiamy z gospodarzem naszego dużego supermarketu, no to być może on to będzie komponował i on to będzie wszystko robił, a z drugiej strony pamiętajcie, wszystkie butelki, do tej pory puszki w ogóle nie leżały długo, bo miały swoich hobbystów, którzy je zbierali, ale wreszcie przed ten dobry czas, że butelki plastikowe, które były zamieniane także często na butelki z wodą, trzeba było tam worek przynieść, jak to będzie w tym roku, popatrzymy, połapiemy wszystkie te wiadomości, które będziemy mieli w ostatniej chwili. Myślę, że za tydzień będziemy wam o tym opowiadali. Happy Set, moi drodzy, 1 sierpnia w sobotę o godzinie 00:00 będą na najpiękniejszym festiwalu świata. Przypomnijcie sobie, jak w 2019 roku przepięknie razem z wami zaśpiewali ten przepiękny hicior.
1: Łaskoć czule, warkoczem ciepłych słów, kotnym szeptem przytul mnie i mów mi dobrze.

0: Epizod zakończą nasz cały festiwal 1 sierpnia, czyli festiwal Legalnie. Później wchodzimy my na scenę wszyscy. 1 sierpnia o godzinie 00 rozpoczną swój koncert. Przy okazji Epizod 12 czerwca Nowa Sól, 13 Radzionków, 14 Libiąż, 19 Bydgoszcz, 20 Myślenice. Jeszcze mają dalsze ciąg grania, ale to te najbliższe koncerty, które czekają was. My z Pawłem, czyli modela ze wszystkich krajów, włączcie się. My z Pawłem pierwszy raz pojechaliśmy na Poland Rock kilka ładnych lat temu i pamiętam dokładnie te same emocje, ekscytacje, miliony pytań, odliczanie dni do wyjazdu. Najważniejsza rada, nie stresujcie się za bardzo logistyką. Na miejscu wszystko szybko zaczyna być jasne, a ludzie chętnie pomagają. Wózek transportowy naprawdę się przydaje. Namiot, śpiwory i podstawowe rzeczy biwakowe potrafią trochę ważyć. My po rozbiciu obozu zazwyczaj zostawiamy większość rzeczy w namiocie i ruszamy cieszyć się festiwalem. Pamiętajcie o dobrym humorze, wygodnych butach, otwartej głowie. Reszta jakoś sama się układa. Przed wami niesamowita przygoda. Pozdrawiam serdecznie i do szybkiego zobaczenia. Ania z rodzinką modelarzy. Co roku piszania ze Szczecina pakuję się według listy, którą wy jako organizatorzy sporządziliście. Stanowi ona, myślę, najlepszy niezbędnik dla festiwalowiczów i szczerze ją polecam zawsze każdemu świeżakowi. Poza tym na polu mamy sklep znanej sieci, gdzie kupi się dosłownie wszystko. Także bez obaw, jak się o czymś zapomito od ręki, ogarnie się żywność, kosmetyki oraz chociażby namiot na miejscu. Do tego jest mnóstwo, między innymi food trucku z ogromnym wyborem menu, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Nie trzeba nigdzie się z pola specjalnie w tym celu wybierać. I tu jeszcze taki dopisek, o czym trzeba pamiętać. Przede wszystkim spakować dobry humor, nastawić się na zbijanie piątek oraz przytulasy z innymi festiwalowiczami. Nie przejmujcie się niczym, do zobaczenia niebawem w domu. Ściskawa dla Chodora. Siema Jurku, siema Chodorze. Co do tematu audycji, ja napiszę trochę nie w kwestii jazdy autem, bo od kilku lat przyjeżdżam na festiwal Ciuciom, to dla mnie najważniejsze jest przygotowanie listy, co mam spakować do plecaka i później odhaczyć, co w nim ląduje. Parę razy wcześniej się bez tej listy rąbnąłem i czegoś tam nie spakowałem, ale na szczęście mam festiwalowy sklep, który super jest zaopatrzony, ratuje tak zwane 4 litery z opresji. I uwaga, tutaj napisał Marek Złowicza. Wielkie brawa dla Stanisława i Krzysztofa za pokonanie głównego szlaku sudeckiego, 444 km w poniżej 120 minut. Wielki wyczyn i jeszcze w tak ważnym temacie, które nagłaśniali czapki z głów i przynajmniej moje. Ja w niedzielę będę miał sztafetę na dystansie maratonu, więc bez żadnego porównania wielki szacun. Pozdrawiam przede wszystkim wszystkich przed radioodbiornikami, cały fanklub ZBC, ekipę domowej orkiestry, przysłał Marek Złowicza. Pytanko, będą festiwalowe karty, nie te do grania, bo widzę, że się pojawiły w Siemaszopie tylko od partnera festiwalowego. Pewnie, że tak, są przepiękne, miałem już je w ręku, bo robiliśmy z nimi zdjęcia, oczywiście, że będą i to jest bardzo ważne, ale tutaj chciałem tylko przypomnieć, że Krzysztof Chlebowski, Stanisław Homa, dwójka bardzo dzielnych młodych ludzi, wybrali sobie szlak sudecki, 444 km, który postanowili biegnąc pokonać 120 godzin. Ukończyli w ostatnią sobotę, tą minioną, na 5 minut przed północą, czyli zmieścili się w tym czasie, aby tym biegiem zwrócić uwagę na zwiększenie świadomości na temat wykluczenia społecznego oraz hejtu, a na naszym Facebooku można na żywo było śledzić bieg ich, który potrwał 23:55, tak ukończyli go w sobotę, zmieścili się w czasie. Niczego nie zbierali, po prostu byli, po prostu biegli i to jest wielki szacun, także czapki z naszych głów, bo mieli ten cel. Nie hejtujcie, nie hejtujcie. Bardzo, bardzo, bardzo im za to dziękujemy. Moi drodzy, pan Stanisław, mamy go? No to dajemy.
1: Ten zespół zagra na festiwalu Poland Rock.

Various Monks, moi drodzy, zagrają w czwartek, 30 lipca o godzinie 22.45 na małej scenie, tylko z nazwy, i to nas bardzo, bardzo cieszy. A teraz przedstawiamy wam zespół, który jest tym z dwóch, jednym z dwóch zespołów, który przysłał, wiele zespołów przysłało do nas naszą propozycję ze świata, ale my powiedzieliśmy tak, gracie na najpiękniejszym festiwalu świata, Meteor Airlines z miejscowości Rabat, moi drodzy, czyli z Maroka, zagrają 31 lipca o godzinie 19.20 na małej scenie, tylko z nazwy.

Maroko, moi drodzy, Meteor Airlines. Tak się złożyło, to była kapela, która pierwsza przysłała swoje zgłoszenie, jeżeli chodzi o zespoły zagraniczne, i już wtedy wiedzieliśmy, że mamy przed sobą naprawdę muzykę, która może być ciekawym, absolutnie ciekawym, ciekawą propozycją na tegoroczny najpiękniejszy festiwal świata. Zagrałem 31 lipca w piątek o godzinie 19:20 na małej scenie. I moi drodzy, także z dalekiej, bardzo dalekiej Australii, Special Guest zagrają w sobotę 1 sierpnia o godzinie 19:30 na małej scenie, tylko z nazwy, co tam się dzieje muzycznie. Posłuchajcie.

australijska, łódzka, absolutna okolica. Moi drodzy, Melbourne, czyli Geelong, jeżeli dobrze wypowiadam, special guest zagrają na małej scenie tylko z nazwy 1 sierpnia o godzinie 19.30 pora dziennika telewizyjnego. Nie oglądamy, słuchamy, a więc dzisiejsze zapowiedziane zespoły Meteor Airlines, Maroko, Rabat oraz Various Manx, który zagra w czwartek, 30 lipca o godzinie 22.45. Jeżeli ktoś chce posłuchać, jak się teraz w tym momencie ma Various Manx z Kasią Stankiewicz, to proponuję 12 czerwca Cieszyn, 13 Zimek, 20 czerwca Płoc, 21 Woli, 26 Mogilno, 27 Radom, 28 Bełchatów. Rozkręceni przyjadą do nas, a ja przypominam sobie przepiękną rozmowę z Kasią, która przyjechała do nas przed finałem, wręczając swoją akwarelkę piękną na licytację. Od słowa do słowa zaczęliśmy już wtedy, w ten zimowy, mroźny dzień, mówić o najpiękniejszym festiwalu świata. I tak to się stało, tak to się zakończyło, że także i oni będą naszymi gośćmi wspaniałej małej sceny, tylko z nazwy, bo przecież to jest scena i to jeszcze jaka. Witaj Jurku, chodorze i słuchacze, to jest najlepsza decyzja waszego życia, nie ma opcji, że pożałujecie. Mając wypróbowane różne miejscówki, zdecydowanie polecam główne domowe, darmowe pole namiotowe, bo być może gdzie indziej są większe luksusy, ale nie ma nic piękniejszego od spania w samym centrum tego klimatu. Witamy w polędrokowej rodzinie, co zabierać, to co chcecie, w razie potrzeby ludzie wożą wszystko, co byście pomyśleli i chętnie wam we wszystkim pomogą. Jeśli też na sklep, który przyjdzie wam z ocieczą i pasaż handlowy, warto pomyśleć nad dobrym nastawieniem i o nic się nie martwić. Tak napisała Ilowa z miejscowości Występ. Ja tak szybko lecę, bo pod nami już zespół Trackstone, który można powiedzieć takim fantastycznym skokiem, utwór też ma na imię Skok, będzie grał na małej scenie we czwartek o godzinie 18.35 lipca. Małej scenie tylko z nazwy Trackstone.

0: Maile, które piszecie do nas, zbc@antyradio.pl, są tak układane na kupeczkę, którą dostaję tutaj z ręki od Hodora. I tak czytam według kolejności. No to mail, który już doszedł, ale go czytam w kolejności. Cześć, czy możecie zagrać coś od Traxton? Zrobili rozpierduchę na eliminacjach. Pozdrawionka Natalia. No to właśnie było. Jurku, dawajcie Meteor Airlines od razu na dużą scenę. Na maju ludzie się nie zmieszczą. Kasia z Bełchatowa. Dawajmy sobie, Kasiu, radę nie z takimi wydarzeniami. Więc mała scena jest taka, jaka jest. I niech tak pozostanie. Jak jest ciasno, to po prostu będziemy bardziej skupieni obok siebie. Damy radę zdecydowanie. Traxton swoją drogą 13 czerwca w świecie, 22 festiwal mocnych brzmień imienia Ryśka Bieńka, 19 Czeszów Hotel Niezły Młyn, 20 czerwca Chorzów Eko Piknik na Maciejkowice i 27 Trzebini. A my będziemy z Traxton we czwartek 18.35 30 lipca. Mała scena tylko z nazwy. Hej, coraz mniej do dni do najpiękniejszego festiwalu. Nie mogę się doczekać. Festiwal zakończymy z mężem naszą pierwszą rocznicę ślubu 2 sierpnia. Tym piękniem, bo ślub braliśmy rok temu właśnie tam, w strefie Pomorza. Teraz każdy festiwal będzie dla nas zupełnie inny niż te poprzednie, pełen weselnych wspomnień. Od wtorku 6 rano byliśmy już na parkingu, czekając na otwarcie bram. Później tyle dni na polu, długie noce w obozie, koncerty, szaleństwo, mało snu, a ślub w sobotę. Byliśmy przeorani, ledwie żywi, ale szczęśliwi. Odwiedza na pewno strefę Pomorza w dniu ślubów, by sobie pospominać, jak to było pięknie, rozwiązanie zagadki. O, wiecie, tak? Bardzo dobrze. Pozdrawiam Ada ze Wschowy. Przypomnij mi Hodor, o które mamy śluby o 11, tak? No, żebyśmy się nie spóźnili jak w zeszłym roku.
1: Dobrze, 10 albo 11.
0: Nie, na 10 zwariowałeś. Kto daje ślub o 10? O 11.
1: O 11.
0: No bądź miły.
1: Ostatnio troszkę przeciągnęli te śluby, bo poszło im bardzo szybko, a później musieli na nas czekać. Ale walnąłeś taką mowę, że całe spóźnienie zostało zapomniane w moment. No stand-up to był.
0: To było takie przypomnienie.
1: 50 lat doświadczenia małżeńskiego na karku. No, robi swoje.
0: Robię. Już mam tutaj. 1 sierpnia o godzinie 11. 1 sierpnia o godzinie 11 pary, 10 par, które będą razem z wami, bo to właśnie na tym to polega. Myślę, że tak samo jak tutaj było napisane, będą to przepięknie wspominały. Wybrałem teraz utwór, który jest także związany z zakończonym Mystic Festival. Ma nowe miejsce i to jest jakby taki pierwszy festiwal, który się zakończył, który także Antyradio śledziło, słuchało, było i z tym festiwalem już nie w Stoczni Gdańskiej. Teraz będzie już zupełnie inne miejsce. Może ktoś nam to przypomni, ale jest. Także w Gdańsku pozostaje festiwal Mystic Festival i pomyślałem sobie, że także i u nas dużo mocnego grania, które być może coś tam za rok także odwiedzi Mystic Festival. Maria Peszek, zobaczcie, jak zaśpiewała ten numer Personal Jesus w 2013 roku. Ale to zabrzmiało, jak ja to mam w głowie. Mystic Festival już za nami.

Ze członku trafiliśmy na parking Rock Camp, jak pomaśla. Potem przydałaby się informacja choćby na kartce, gdzie skierować się do recepcji po opaski. Mimo że było bliższe wejście od parkingu do pola Rock Camp, to i tak trzeba było być trochę ogrodzoną strefę. Teraz to już wiem, ale nowym osobom, które będą tam się pojawiać, na pewno informacja, gdzie się udać, najpierw ułatwiłaby życie. To napisał Paweł, dawna ekipa foto. Paweł, dokładnie przeczytałem to, co jeszcze dalej napisałeś, i także bierzemy sobie to do serca. Witaj Jurku. W tym roku mocno walczę, by pojechać na festiwal. Załatwiam opiekę nad dzieckiem i startuję wprost do namiotu Ani z Krakowa. A co do niezbędnika, namiot polecam bezwzględnie. Namiot i śpiwór i plandekę przeciwsłoneczną, a resztę ogarnie się na miejscu. Nie zabieramy marut, hipokrytów i ogólnych psujów klimatów. No pięknie, pozdrawiam Sandra z Będkowa. Powtarzam, nie zabieramy marut, hipokrytów i ogólnych psujów klimatów. Jurku, najukochańszych, rady dla świeżynek. Jeśli nie macie jeszcze namiotu, karimaty, śpiworu, sprzętu biwakowego, zamiast kupować je przed wyjazdem i nosić z parkingu czy stacji, możecie kupić je na miejscu w markecie. Przeczytajcie bardzo dokładnie informacje i regulaminy w stronie www.festiwalu. Osobiście bardzo polecam kobietom i trans facetom. Uwaga, lejek do sikania na stojąco. Koniec siadaniem na desce albo sikaniem na małysza i obsikiwaniem sobie nóg. Ten wynalazek odmienił moje życie podróżniczki, zwłaszcza w kiblach, w pociągach się go docenia. Lejek można kupić na necie za kilkanaście złotych. Kocham was, Pacia, Alan i Nora, i buziaki dla Chodora. Brawo, co do tematu. Ostatnimi laty z całej naszej paczki jestem pierwsza na polu. Reszta dojeżdża później. Zasuwam z takim średnim wózeczkiem trzy razy w tej i we w te, bo mam kilka namiotów, jeszcze swoje szpargałki. Gorąco i walę kilometry, ale gdy to wszystko ogarnę, piję zasłużony napój, bo w myśl zasady najpierw rozbij namiot, a później pij. Mam wtedy mega satysfakcję, że się udało to ogarnąć. Co do zagadki, bardzo dobra zagadka i nawet noszę koszulkę he, Elkiem, napisała Basia. Moi drodzy, to są ciągle te rady dla tych, którzy w tym roku chcą być z nami po raz pierwszy. Dobrze, że dzielicie się tymi swoimi radami. Pamiętacie, ale to tylko tak dla formalności przypominam wam, że moi drodzy, nie ogrodzimy terenu, bo czekamy na kogoś. Jeżeli czekamy na kogoś, kogoś oczekujemy, jego namioty, ich namioty mamy ze sobą, rozbijamy je, żeby to nikogo nie denerwowało, że ktoś już tam klepnął miejsce, trzyma tego miejsca, nie popuszcza tego miejsca, bo to jest istotnie ważne i nie wszczyna żadnych jakichś tam napięć niepotrzebnych. Ten zespół, moi drodzy, zagra, już wiemy, w piątek o godzinie 18.25 31 lipca na małej scenie, tylko z nazwy ADHD.

moi drodzy, rozkład jazdy, dużej sceny, małej sceny, tak sobie kombinuję. Mówię na głos, co myślę. 22:30, laureat Złotego Bączka na dużej scenie, Nocny Kochanek. No i na małej scenie tego samego dnia, 18:25, 31 lipca w piątek, ADHD. No nie chcę nic sugerować, ale jakby coś tutaj połączyć. No dobra, zostawiam to. A noż widzę, że ktoś nas słyszy i tak sobie pomyśli. A jakby coś tutaj porobić, jakąś taką biesiadę wspólną. No dobra, już, okej. Okay. To jest tylko taka moja wyobraźnia. ADHD, 19 czerwca Czeszów, Hotel Niezły Młyn. 27 Chwałkowo, Bangarang Festival. I 28 czerwca Wrocław, Pasibus Festival. Nagranie pochodzi z naszych eliminacji. Surowizna taka, ale jak to mówimy, nagranie z pierwszego tłoczenia Dziki, który nad tym wszystkim czuwa i już tam z nami się podzielił tym nagraniem i myślę, że także na żywo wszystko to będzie naszym workiem emocji, które poczujemy podczas już grania najpiękniejszego festiwalu świata. Jutro, przypominam, Domowa Orkiestra na Żywca leci o godzinie 11:00 i pokażę wam jeszcze raz, bo pokazywałem to we czwartek. W czwartek był dzień rzucania i rozsypywania. Pokazywałem to tydzień temu. Hej, chciałem wam się tylko pochwalić, że zrobiłem reklamę festiwalu, na który jeżdżę od 1996 roku. Już nie mogę doczekać się następnego. Siema. I tutaj na całym ramieniu, a ramię potężne, oj, chyba wierci dziury w ziemi, bo ramię naprawdę potężne. Przepiękna dziara, Woodstock 96, na dole Poland Rock. W międzyczasie dwa glany, które idą przed siebie otulinie nutek, anarchii i wszystkiego, co zmieściło się na tym ramieniu. Pokażę tą dziarę, bo jest istotnie bardzo piękna, ale jest się czym chwalić i bardzo za nią dziękujemy. Bardzo. Napisał Mariusz, także Mario, dziękujemy cudownie. Każda mapa, która prowadzi na usług, jest dobra, a lista niezbędników przygotowana przez was najlepsza. Oby do zobaczenia, Siemajorek i Chodorze, napisał Jan Żar i też dobra odpowiedź na zagadki. Witam prezesie i Chodorze, jeżdżę do naszej przepięknej rodziny już 16 lat, sam nie wiem, a mam 47 lat i już zacząłem się pakować najważniejsze trzy rzeczy. Namiot, śpiwory, łóżko polowe, a potem stroje na dzień, na noc święcone i ogólnie zawsze coś na mrozik, cieplutkiego, a potem to z żoną pilnie, co trzeba dopakować i bezpiecznie męża na Poland Rock samemu puści do zobaczenia za 7 tygodni. No tak pisane ciurkiem, napisał Marek, wozu pozdrawiam z Niderlandu, zaraz będzie ciemno, a zamknij się. Dzisiaj piszemy o tym, jak wy się pakujecie, bo to było pytanie dwójki, która będzie, no można powiedzieć, po raz pierwszy, także to będzie taka pierwszyzna, która do nas przyjdzie. Pięknie, dzięki za radę. A w tej godzinie jeszcze, moi drodzy, Agnostic Front 2025. Mocna muza i myślę, że także i w tym roku tej muzy nie zabraknie. Ale dzisiejsze ogłoszenia, już zaglądam, jakie są wasze reakcje, bo jeszcze na to nie spojrzałem. Agnostic Front w tej godzinie lecimy.

0: Hej! Reklama. Winiary Bookings zaprasza Steel Panther, jeden z czołowych zespołów na pograniczu glam rocka i heavy metalu, wraca do Warszawy. 23 czerwca. Klub Progresja. Mistrzowie gitarowych hymnów, hair metalu i absolutnego humoru zagrają koncert pełen przebojów i bezkompromisowej zabawy. Przygotuj się na najbardziej szalony, rockowy wieczór tego lata. Koncert poleca Antyradio. Winiary Bookings zaprasza Breaking Benjamin po raz pierwszy w Polsce. 23 czerwca. Letnia scena progresji w Warszawie. Autorzy The Diary of Jane, Breath i I Will Not Bow, jeden z największych zespołów współczesnego rocka, zagrają w Polsce przekrojowy koncert pełen największych hitów. Tego wieczoru po prostu nie można przegapić. Koncert poleca Antyradio.
1: Po reklamie.
2: Zaraz będzie ciemno, ekstra w Antyradiu. Program prowadzi

I mam nadzieję, że także Australijczycy, którzy będą grali w tym roku, bo przywitał was w kolejnej godzinie Airborne 2011 roku, ale tegorocznie Australijczycy także będą dziękowali za muzykę, którą przedstawią po im programie Special Guest. Zagrają 19.30 w sobotę 1 sierpnia na małej scenie Tylko z nazwy. A to jest także dobry rytm, aby wam przypomnieć nasze festiwalowe pląsowanie. Chyba jesteśmy jedyną stacją tutaj w Antyradiu, która także mówi o wszystkich tych festiwalach. Takim młynie, który się dla nas zaczyna 1-4 lipca, Open Air Festiwal Gdynia. Tydzień później Rok na Bagnie, 3-4 dzień lipca, Jarocin Festiwal, 16-19 dzień lipca, Ostróda Regie Festiwal, 23-26 dzień lipca, Poland Rock Festiwal, 30 lipca, 1 dzień sierpnia, Off Festiwal Katowice, 7-9 dzień sierpnia, Cieszanów Rock Festiwal, 13-15 dzień sierpnia. Tego nie było kiedyś absolutnie. Teraz to już jest, więc jest czym wybierać, a więc dobrze zastanawiacie się, co wybrać, tak, aby dojechać na któryś z festiwali, który wam będzie najbardziej odpowiadał. My dzisiaj mówimy, co trzeba wziąć ze sobą na nasz festiwal, kiedy wybieracie się po raz pierwszy. Radek napisał: bierzcie przede wszystkim dobry humor, miłość w sercu, szacunek dla wszystkich i pozytywne nastawienie, nawet gdy pogoda czasem bywa kapryśna, bo jak jest gorąco, to bardzo gorąco, a jak jest zimno, to bardzo zimno. Nie przejmujcie się, że czegoś zapomnicie, bo festiwal jest już tak dopracowany logistycznie, że wszystko można kupić na miejscu. A co do wózka, to kółka szeroko. Dzięki temu środek ciężkości jest nisko i możemy załadować więcej i się nie wywraca. U nas sprawdzają się pompowane takie odtaczki, inne szybko się rozpadały. Ściskam mocno do serducha. Pan diabeł z rodziną się ma łobuzania z Krakowa. Wózki. Najlepiej sprawdzają się wózki ogrodowe z dużym pompowanymi kołami. Dadzą radę w trudniejszym terenie. Warto mieć ze sobą mocne gumy transportowe, pajączki, żeby wszystko dobrze spiąć. Rzeczy najlepiej podzielić na konkretne torby, oddzielnie ubrania i oddzielnie sprzęt biwakowy. Jedzenie, napoje. Nie ma potrzeby brać ze sobą zapasów na cały tydzień. Wszystko bez problemu ogarnicie na miejscu. Miejscówki, pola. Zdecydowanie polecam oficjalne pole festiwalowe. Wbrew pozorom pola położone dalej od festiwalu wcale nie są cichsze. Mam wręcz wrażenie, że w nocy kręci się tam o wiele więcej imprez niż na oficjalnym terenie. Kierujcie się oznaczeniami, instrukcjami służb organizatora, a na pewno traficie w dobre miejsce. Ja przypominam, że te wielkie tereny pola festiwalowego naszego oficjalnego są bezpłatne. Są też oczywiście strefy, które były strefami kamperowymi, namiotowymi. Tam już nie ma miejsca, wszystko już jest zarezerwowane, ale to jest tylko cząstka, mała cząstka całego pola festiwalowego. Jeszania z Krakowa dodaje: społeczność festiwalu, a to jedna wielka rodzina, więc nawet jeżeli czegoś zapomnicie, to pewno ktoś wam pomoże. W tym roku po raz pierwszy od wielu lat nie dołączamy do was na polu. Życie pisze nowe scenariusze i tym razem w czasie festiwalu będziemy w Hadze, jednak fizyczna nieobecność nic nie zmienia. Serce, myślami, całą tą niesamowitą energią będziemy tam z wami od pierwszego do ostatniego koncertu. Przede mną kolejne najpiękniejszy moment w życiu. Oficjalnie będę babcią. Moje serce pęka z dumy i radości, a ten rok przynosi nam zupełnie nowe, cudowne wyzwania. Ściskamy was wszystkich najmocniej z Hagi. Bawcie się pięknie, dbajcie o siebie nawzajem i łapcie najwspanialsze wspomnienia. To nie koniec naszej wspólnej przygody. Mam ogromną nadzieję i głębokie wierzę, że spotkamy się na kolejnych festiwalach i wydarzeniach. Do zobaczenia. Daria, ja za moment wam powiem, że już będziemy w różnych mediach społecznościowych. Już słyszę skapę, moi drodzy, po tym numerze, który prosi o taką pewną zmianę ustaw i po prostu, no, wszystko dla ludzi. Kto będzie gościem? Kolejnym gościem Akademii Sztuk Przepięknych. Najpierw, moi drodzy, SKP 2014 rok. I wszyscy zaśpiewali razem z nim.

0: Skape, brawurowy, brawurowy koncert, z którego zresztą wydaliśmy płytę. I chciałoby się jeszcze takie właśnie muzyki Skape. Chodor, jak dbasz o trawę?
1: Bardzo intensywnie, sukcesywnie i z coraz większymi sukcesami.
0: Umie to samo.
1: Odrosła pięknie.
0: Tak. A, umie trawa taka, że ho, ho, ho. Ale to dzięki temu, że trochę popada, troszeczkę i taka dobra atmosfera i słońce zaświeci, a trawa to lubi.
1: Lubi, a ty lubisz kosić trawę i powiem wam, że Jurek podgląda na kamerze, czy deszcz padał. I mówi, padało, padało, padało. I tak
0: trawie to robi dobrze.
1: No dobrze, dobrze. Rośnie drodzy, jak szalona.
0: Moi drodzy, troszkę muzyczka w podkładzie, niech sobie idzie, a ja teraz tylko powiem, goście Akademii Sztuk Przepięknych. I uwaga, moi drodzy, już czytam kolejnych naszych gości. Przedstawiam szanownej publiczności. Agata Kulesza, jedna z najwybitniejszych polskich aktorek filmowych, teatralnych i telewizyjnych. Międzynarodowy rozgłos dzięki roli Wandy Gruz w Idzie. Laureatka wielu orów, polskich nagród filmowych. Zachwyciła krytyków rolą w filmie Róża, za którą zdobyła pierwszego orła dla najlepszej aktorki. Wystąpiła w głośnych produkcjach takich jak Zimna Wojna, Sala Samobójców, Hejty czy Zielona Granica. Zwyciężczyni 8. edycji Tańca z Gwiazdami przekazała wygraną z programu na naszą licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bardzo piękny samochód, nie będę tutaj lokował marki, za 255 tysięcy złotych. Spotkanie prowadzi Jacek Cygan. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 30 lipca o godzinie 13. Kolejnym gościem będzie, uwaga, Radomir Wit, urodzony, podano mi to 19 lipca 91 roku we Wrocławiu, a to tylko, żeby podać, że jest to absolutnie młody człowiek. Absolwent politologii na Uniwersytecie Warszawskim, od 2016 roku związany z TVN24, twórca popularnego cyklu i vloga politycznego Sejm Wita, autor programu Kampania bez kitu, znany z relacjonowania wydarzeń sejmowych od kulis. W 2023 roku wydał książkę Sejm Wita o pracy dziennikarzy politycznych i kulisach parlamentu. Laureat nagrody TVN24 za najlepszą relację polityczną. I uwaga, prowadząca spotkaniem Weronika Wiercioch. To jest nasza Weronika Werka, która pracuje w Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, którą mogliście poznać także podczas transmisji internetowej z ostatniego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Spotkanie odbędzie się w piątek, 31 lipca o godzinie 13. I uwaga, jeżeli chodzi o to spotkanie, to będziemy o tym mówili już za tydzień. I znowu za tydzień będziemy także oczekiwali od was pytań, wasze pytania do Radomira Wita, będziemy je zbierali, a Weronika będzie miała okazję, aby wyjątkowo jeżeli chodzi o Radomira Wita, takie pytania także mu zadać. I trzecim naszym gościem Akademii Sztuk Przepięknych będzie Sławosz Uznański-Wiśniewski, czyli polski astronauta, polski astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej, zabrał na Międzynarodową Stację Kosmiczną serduszkowość numer 1, co pokazywa się. Drugi Polak w historii, który poleciał w kosmos, pierwszy Polak na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, wybrany do Korpusu Astronautów ESA spośród ponad 202 tysięcy kandydatów, a prowadzącą będzie Joanna Kryńska. Spotkanie odbędzie się w sobotę 1 sierpnia o godzinie 13. Wchodźcie na nasze strony internetowe wosworg.pl, festiwal Poland Rock Festival, gdzie te dokładne dane są, czyli tutaj głównie mówię o tym, kiedy spotkania się odbędą. Agata Kulesza, czwartek, 30 lipca o godzinie 13. Radomir Wit.

piątek, czy został pierwszy lipca o godzinie 13:00. Sławosz Uznański-Wiśniewski, sobota, 1 sierpnia o godzinie 13:00, same 13:00. No tak widocznie miało być. No to hip, hip, hura, bardzo się cieszymy. Kolejnych gości naszego najpiękniejszego festiwalu świata, czyli Poland Rock, poznacie za tydzień. Skid Row 2014. Rozbujajmy się trochę.

Ale okazuje się, że jeszcze jeden mały festiwal doszedł. Drogi Jurku, miło cię słyszeć w ZBC. Słuchamy cały czas w katowickich Murckach, a już najbliższą sobotę zapraszamy na Muszlownik Murcki Festiwal. Organizujemy go dla frajdy razem z ludźmi Pokojowego Patrolu. Dziękujemy, że jesteście. Pozdrawiam serdecznie Janusz i jest plakat. Arma, Zenek Kupatasa, Darek Dusza i Demony, Zielone Żabki, Gaga, Lizak spod szafy, to między innymi. Także, no, będzie się dużo działo. Kolejny festiwal. Moi drodzy, a ja przypominam, że Patrol, ostatnie szkolenie przed 32. Poland Rock Festiwalem odbędzie się 19-21 czerwca. 19-21 dzień czerwca to... Dobrze mówię, czerwcowe. Tak, to jest ostatnie szkolenie, ale z tego, co już wiem, to już miejsc nie ma. Chyba, że jeszcze będzie potem lipcowe, jeżeli się okaże, że jest zapotrzebowanie, też będą lipcowe zgłoszenia, nadstawiajcie uszu. Jeżeli okazuje się, że będą takie szkolenia, to przybywajcie. To szkolenie już po prostu będzie, już jest zabukowane. Ale uwaga, zgłoszenia bez na bazę patrolową, czyli patrolwosfer.pl. Bardzo prosimy wszystkich tych, którzy ukończyli nasze kursy, aby już się zgłaszali do ogólnej bazy, a później już będą tworzone grupy. Ciągle jeszcze jest parking dostępny dla osób bez noclegu na Rock Campie. www.rockcamp.pl, www.rockcamp.pl, czyli nie musicie mieć namiotu zabukowanego na festiwal. Możecie sam samochód także postawić u nas. Także można wcześniej skorzystać z płatnych prysznicy, żeby kupić sobie już teraz, nie tak później w kolejce, wszystkie te karnety, które później wam pomogą korzystać z naszych prysznic. A wszystkie pytania, jak macie, kamp małparokkamp.pl, kamp małparokkamp.pl, ale z tego, co wiem, dzieje się spokojnie, czyli tak jak rozmawiamy sobie z naszą ekipą, a dzisiaj jest poniedziałek, to jest ten dzień, gdzie mamy kolegium i rozmawiamy o wszystkim, co jest także związane przy okazji, do tkocząska naszych działań, co jest związane z festiwalem. We środę, moi drodzy, dwie bardzo ważne imprezy, czyli finał Ratujemy, Uczymy Ratować. Przyjeżdża 12 szkół z całej Polski. Przyjeżdżają dzieciaki ze swoimi opiekunami, rodzicami, aby wziąć udział w takiej grze miejskiej. Ruszamy z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Poprosiliśmy, czy możemy tam dostać dziedziniec, który tam jest w bardzo pięknych okolicznościach. I stamtąd ruszą młodzi ludzie, młodzi ratownicy, aby być w różnych miejscach Warszawy. Będą mieli różne zadania i później będziemy to oceniali. Oprócz tego także jutro jesteśmy w we środę Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie będzie wbudowany kamień węgielny pod bardzo dużą inwestycję związaną z budowaniem potężnego budynku. W środku będzie urządzenie, które będzie kupowała orkiestra, które już oświadczyliśmy, że kupimy. Będzie to trwało rok, półtora roku, ale to jest potężna inwestycja, w której bierzemy udział i też jesteśmy z tego dumni. To będzie we środę. A w międzyczasie przez cały czas oczywiście mówimy o tym, że organizujemy najpiękniejszy festiwal świata. Dzieciaki rozwaliły scenę we Włocławku, też a propos ADHD. To, co one robią, to nie ma pytań. ADHD są wspaniali i ogromnie się cieszę, że zagrają na festiwali. Krystian, jesteś wielki, co za głos napisała Basia. I jeszcze Wojtek, cześć. My też w tym roku debiutujemy, jadę z córkami, przebywamy na parkingu już w poniedziałek. Może założymy obóz pierwszaków. Mimo sporego doświadczenia kampingowego, biwakowego, wiem, że to będzie coś nowego. Namioty już w ogrodzie się testują. Do zobaczenia pod sceną. Wojtek z córkami. Łzy, moi drodzy, zagrają o 19.30 we czwartek 30 lipca na małej scenie, tylko z nazwy. I błagam, nie pytajcie mnie, bo ja się trochę w tym gubię. Zespół Łzy tak się do nas zgłosił, a które to są łzy? Dla mnie zagrali już raz i dali wspaniały koncert. I oby to się tak samo powtórzyło w tym roku. Na małej scenie, tylko z nazwy. Czy zagrają ten numer? Zobaczymy.

0: A żeby nie zapomniał, moi drodzy, dzisiaj makakofonii wybiegł pan. Odwiedzą makaka Filip Dudek, wokal, gitara, klawisze, syntezatory, harmonika, Dawid Stawiasz, gitara, wokal, wspierający Mateusz Wróblewski, bas, wokal, wspierający Adam Chmura, perkusja. Porozmawiałem między innymi o zespole Daffodil Pill, jeżeli dobrze powiedziałem. Ale także Brzykczy zaprasza bardzo. Foto Weronika, co ja czytam? Chyba za daleko zajechałem. Generalnie będzie muzycznie jak zwykle, czyli będą opowieści muzyczne, a to lubimy u makaka, bo w ten sposób poznajemy różne patrzenia artystów na świat, bo tak się to dzieje u makaka nie ma.
1: A makak dzisiaj w świetnej formie, no wstrzelił się tutaj do studia, nie wiem czy widziałeś, jaki
0: jak
1: był taki wartki,
0: drzwi nawet rzeźki. Nie widziałem, żeby się otworzyły.
1: Naprawdę.
0: Może jeździ znowu rowerem.
1: Tak to wygląda.
0: Tak to wygląda, dobrze. Ale to jeszcze nie teraz, moi drodzy. Ale jeszcze tutaj szybko mam taką opowieść od Maćka z Bormow, ex Inflibro. O, już się nie możemy doczekać festiwalu. W tym roku dla nas inny festiwal, inne pakowanie. Nie zawsze, bo najmłodsza wolontariuszka w nosidełku, już widzę łezkę w jej oczkach, kiedy mała rączka chwyci słonecznika i będzie nim machać na rozpoczęcie festiwalu pod sceną. Orła Cień będzie śpiewany na małej scenie u Siski, Marek i Hope. Hopa z Bormow ex Inflibro, albo Hopi. Kiedyś mnie uczyłeś, Maciek, jak to mam powiedzieć prawidłowo, ale piękność będzie razem z wami, to jest najważniejsze. Pamiętajcie o tym, dobra odpowiedź na zagadkę, że słoneczniki są podlewane, nawet było pytanie w naszej klasówce, przez kogo są podlewane, czy ośrodek podlewania, Czapliński ośrodek podlewania, czy przez UFO z góry, czy przez Ochotniczą Straż Pożarną. Prawidłowa odpowiedź? No nie UFO i nie Czapliński ośrodek podlewania, tylko OSP, które podlewa i dzięki temu te słoneczniki rosną. Nie ruszajcie ich do samego końca, to będzie nasza prośba. Fotografujcie się, niech dożyją do samego końca, bo są po prostu pięknościowe. To pokojowy patrol je przycina i daje wam je, abyśmy mogli być z nimi na otwarciu i na naszej przysiędze. Jeśli wybracie się samochodem, przygotujcie sobie dobrą playlistę na drogę. Będą korki na wyjeździe i wyjeździe. Bardzo dobrze. Będzie kawał do przejścia z parkingu na pole festiwalowe, a tam będą kolejki do wszystkiego. Piszę, jak jest nie, żeby was zniechęcić. Weźcie coś na deszcz i słońce, na wiatry i zimne noce. A po festiwalu wasz samochód będzie wyglądał jak pojazd Mad Maxa oblepiony kurzem. Jedziecie samochodem, to luz. Pomieścicie to wszystko, co uważacie za potrzebne dla was. Ja zaś pakuję się na wszystkie historie, dwa bagaże, 10 kg plus namiot i reszta gratów kempingowych. Jedziemy po raz kolejny wesołym autokarem z Katowic, więc bardzo przemyślane pakowanie. Pozdrawiam ekipę autokarem na Woodstock, Peace, Love and Rock and Roll. Pozdrawiam z nogą do góry Kri Jasia, czyli Kri piszesz wypracowowanie. A swoją drogą Kri pisałeś chyba też jakiś czas temu, że po pyszne kotleciki schabowe była kolejka, to wszystko sprawnie szło. Kolejki są, ale jak sami widzicie, one po prostu pomykają. Czy to jest do naszego Siema Shopu, przekochane kolejki, czy do wielkiego koła diabelskiego, też są te kolejki, ale jednak jakoś to wszystko idzie. Przy głosie damskim pozostajemy, moi drodzy. Słyszycie już? Lacuna Coil, 2016 rok. Tak mało głosów damskich, tak lubimy, kiedy one rozbrzmiewają, nawet jak w tych coverach, na najpiękniejszym festiwalu świata. ZBC Małpanty, radio.pl.

Mówię o naszych aplikacjach, już można je ściągnąć. Dostępna na Android i iOS. W aplikacji harmonogram, opcja znalezienie namiotu, samochodu, najważniejsze informacje. aplikacja.polandrockfestival.pl. A o tym wkopaniu kamienia węgielnego, cała inwestycja będzie się nazywała The Brain. Pierwsze w Polsce tak kompleksowe centrum leczenia i diagnostyki chorób mózgu u dzieci połączy neurologię, neurochirurgię, onkologię, genetykiem i psychiatrię dziecięcą. Fundacja Włoś kupi rezonans magnetyczny 3-teslowy za 16 milionów złotych. Rezonans pozwoli wykonywać badania także podczas operacji bez przewożenia dziecka między salą operacyjną a pracownią diagnostyczną. Fundacja TVN przeznaczy 33 miliony na budowę ośrodka, bo to musi gdzieś wszystko stać. Otwarcie planowane jest na drugą połowę 2027 roku, a uroczystość kamienia węgielnego odbędzie się we środę o godzinie 11 w Centrum Zdrowia Dziecka. A więc kolejna taka nasza inwestycja, która jest przewidziana na czas, a więc to się trochę potrwa, ale za to będzie fantastycznie służyło w leczeniu, ratowaniu zdrowia i życia dzieci. Uwaga, zapisy jeszcze trwają do medycznego patrolu wosorg.pl ukośnik pokojowy patrol, ukośnik medyczny patrol, ale wejdźcie na ukośnik po wosorg pokojowy patrol. Jeżeli ktoś jest medykiem, ratownikiem medycznym, pielęgniarką, lekarzem, to bardzo, bardzo, bardzo prosimy, ręka do góry i możecie spędzić z nami niezwykły czas w naszym szpitalu polowym, który świetnie działa, jesteśmy z niego bardzo dumni. Jest tam trochę pracy, ale to także jest taka praca satysfakcjonująca i ten szpital naprawdę świetnie zabezpiecza cały festiwal. Robimy tam naprawdę kawał potężnej roboty i przy okazji, audycja zaraz będzie ciemno, muzyka z audycji, bez zagadywania, leci na kanale muzycznym z muzyką audycji, zaraz będzie ciemno.polandrockfestival.pl. To tak dla formalności, żebyście widzieli. Już widzę maila od naszego stałego słuchacza Piotra Piętosa. Cześć, co zbieram za sobą, co zabieram ze sobą na festiwal? Koniecznie bilety. Kupuję od lat, nawet zniżkę mam od sprzedawców uranu. Przesło własne zabieram także z kółkami. Kto by tam stał na koncertach? Stanie jest dla słabych. No i w tym roku wezmę sobie mazak, to na świadectwo domaluję pasek, bo widocznie w moim pakiecie bilet VIP nie ma biało-czerwonego paska. Jak to się nawet pytałem prezesa, co ja mogę zrobić, jak nie pisałem kartkowe? Coś milczy? Ja nie wiem, wy wiecie, z tymi biletami to żartowałem. Żeby ktoś nie kupował, jak już kupujecie, to podajcie numer konta. Koniecznie z dopiskiem, uśmiechnij się, zaraz będzie ciemno, a zamknij się Piotrek Piętosa. Piotruś, no to właśnie, wypracowanie wózek, kółka, kółka, wózek, lej mi w pół, szybko je pijesz, no to się załapiesz także na świadectwo z czerwonym paskiem. Lej mi pół, moi drodzy, lej mi pół. 19.30, czwartek, 30 lipca, mała scena, tylko z nazwy. Ten zespół naprawdę ma długą historię, ale gra, gra i będzie grał w tym roku na najpiękniejszym festiwalu świata. Lej mi pół.

0: Chyba chłopaki. Zdecydowanie pole namiotowe w centrum wydarzeń przed dużą sceną. Wózek się może przydać najlepiej na dmuchanych kołach. W moim przypadku, gdy żona Ania z córką Patrycją bawią się w najlepsze. 3 kursy z parkingu na pole namiotowe z plecakiem i gotowe. Ja pakuję plecak bez planu, a kobiety tworzą długą listę i tak coś zostanie zapomniane. Na najpiękniejszym festiwalu na świecie zaczynamy urlop, więc w bagażniku mam wszystko, co potrzebne i niepotrzebne. Na przykład suszarka do włosów. Moja rada. Nie ma co marudzić. Rock and roll ponad wszystko. Pozdrawiam za kierownicy Paweł z Krakowa. Paweł, szerokości życzymy, ale to istotnie z ciekawością przeczytałem o tej suszarce do włosów, ale przyznaję, że jeżeli jadę gdziekolwiek z dzisiaj, to także jest w naszym bagażu suszarka.
1: Nawet w Japonii była.
0: Bo suszarka, ta osobista, jest najlepsza na świecie i nie ma dwóch zdań. Tego się nauczyliśmy, my mężczyźni. Tak już musi być, więc nie dziw się i woś ją i nie marudź. Ale nie marudzisz. Lej mi pół, 13 czerwca Bielsko-Biała, Juvenalia. 4 lipca Libiąż, Cholera Festiwal 3, wersja 3. Cholera Festiwal, ale to zabrzmiało. Kolejny festiwal, który się także pokazuje. Chętnie o tych festiwalach mówimy, bo ja uważam, że chętnie się tym wszystkim dzielimy. Prezesie Chodorze i wszyscy pozytywnie zakręceni ludzie, pamiętacie o najważniejszym, co trzeba zabrać na Poland Rock. Miłość, dużo miłości. Jeszcze troszkę do tego pozytywnej energii, tyle, żeby starczyło do końca świata. Jeszcze ta mała iskierka nadziei, żeby na całym świecie było jak u nas, napisał Marek. Pięknie napisałeś, Marek. Wiraszko, czyli laureat naszych eliminacji, które odbyły się we Włocławku. A ja tylko ze swojej strony dodam, że przeczytałem taki wpis, który na swoich socialach napisał Wiraszko. Jego historia niesamowita. Na pierwszy festiwal Poland Rock, nie Poland Rock, Woodstock Festival, przystanek Woodstock, dał dyla z domu, uciekł z domu. Przyjechał i był z nami wielokrotnie. A dopiero później go skojarzyłem, że tak samo jest gościem, który prowadzi i buduje obecny Jarocin Festiwal. Gratuluję i ściskam, bardzo się cieszę, że także będzie razem z nami. 18.25 w piątek, 1 sierpnia na małej scenie, tylko z nas. Sami czujecie, ile rytmu się u nas podczas tej audycji pokazało. Tak samo Wiraszko będzie was bujał podczas tegorocznego Poland Rock Festiwalu. ZBC Małpa, antyradio.pl. Jeszcze gramy.

0: Raszko, 18.25, piątek, 1 sierpnia, mała scena tylko z nazwy. Od razu przeczytam nagrody, żebym niczego nie pomylił. Gdybym puścił tego zespołu, który dzisiaj był zagadką, utwór, który wszyscy śpiewaliście razem, Bomba, to już byście wiedzieli na pewno, że jest to zespół Kontrust. Przepięknie wtedy śpiewająca Agata Jarosz, Polka, która tam nadawała czadu, a oni potrafili się ubrać w te tyrolskie stroje, które jakoś są niedostosowane do mojej percepcji, ale na scenie wyglądało to tak z pogranicza fantazji, tak jak to mówią, z 4 liter, że przy Bombie wszystko to zagrało fantastycznie. I Martyna Pielecka gratulujemy, już nawet napisałaś wielkość koszulki MK, i Grzegorz Popławski, Kontrust, Poland Rock Festival 5 sierpnia 2011 roku, SK. To są nagrodzeni, czyli ślepy los na was trafił. W tym roku jadę po raz 21. Niezmienne rzeczy, które zabieram, to dobry humor, otwartość na drugiego człowieka, mój czerwony namiot, buty górskie oraz folię malarską, bo przez te lata zawsze sprawdzała się podczas największych ulew. Biorę tyle, ile uniosłem. Obracam do auta zwykle na 2 razy. Jurku, jutro jadę na wizytę kontrolną do wspaniałej pani doktor Doroty ze szpitala Barlickiego w Łodzi, która gra z Woj. Za każdym razem, jak jestem u niej, rozmawiam o Poland Rocku. Widzę w jej oczach, że bardzo chcę pojechać tam, ale nie wie, jak się do tego zabrać. Dlatego wydrukowałem jej wysoką listę rzeczy, co ma spakować. Jest dostępna w internecie oraz wręcz jej moją koszulkę z biegu Woj z zaproszeniem na festiwalową edycję. Czy ją tym przekonam? Nie wiem. Trzymajcie kciuki, a jeśli tak, czy doktor Dorota będzie sobie mogła z sobą zrobić zdjęcie? Jurku, pozdrawiam, Kasia z Wrocławia. Myślę, Chodor, że jeżeli będzie miała zawsze przy sobie tabletkę od bólu gardła, to będzie okazja, żeby sobie zrobić zdjęcie. Pewnie, że jeżeli tylko będzie taka okazja, to takie zdjęcie sobie zrobimy. Dziękuję wam bardzo za super rady. Dzisiaj sypnęliście wszystkim dobrym nastrojem, bo to jest najważniejsze, i to, co się już was jest. Nie musimy was przekonywać, nie musimy reklamować tego i tutaj bajdurzyć o 7 zbójach. Wszystko jest na miejscu. Możecie po prostu przyjechać z dobrym nastrojem, z dobrym humorem, a tak jak w każdym niemalże tutaj mailu dawaliście na to dowód, bo jesteście nie pierwszy raz na festiwalu. Wszystko jest na miejscu, plus wspaniała opieka nas, czyli tych, którzy przyjeżdżają na najpiękniejszy festiwal świata. WW, środa, 29 lipca, 23.50. To jest ten dzień największych emocji, dzień kosmiczny, dzień po prostu jak z innej planety, kiedy wszyscy chodzicie nabuzowani pozytywnie, dajcie nam coś na ucho i my wam dajemy. Wtedy także ASP, mała scena tylko z nazwy, będzie buzowała fantastycznymi dźwiękami. Jednym z tych dźwięków będzie WW, Siedzewanie 2015 rok. Tak grali u nas na najpiękniejszym festiwalu świata. Ściskamy was, kochamy was bardzo mocno za moment Mac ze swoimi gośćmi, a my zapraszam was jutro na żywca do domówki, czyli wydanie domowej orkiestry muzycznie, z ciekawostkami, z opowiadaniami i z tym wszystkim, co się wydarzyło. Chodor, jak przyjęcie propozycji muzycznych i naszych gości?
1: No bardzo dobrze wszystko. To Meteor Airlines bardzo dobrze się przyjęło, Warius Manx, tam jest dyskusja żywa, dobrze tam się dzieje. Agata Kulesza, no, prowadzi, a Sławosz poleciał hen za galaktykę naszą. I zadowoleni bardzo, super wszystko.
0: Do którego możecie wysyłać także pytania. Dobra, spadamy, bo muzyka już pod nami leci. Trzymajcie się ciepło i deszcz ma swoją dobrą stronę. Trawa lepiej rośnie. Leci.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Winery Bookings zaprasza A Day to Remember. Mistrzowie połączenia pop-punku i metalcore'u wracają do Polski. 22 czerwca w Poznaniu wybrzmią chwytliwe refreny oraz potężne breakdowny. Na scenie klubu B17 wystąpią też legenda nowojorskiego hardcore'u Madball oraz Dying Wish. Przygotuj się na wieczór pełen energii i moshpitu. Koncert poleca Antyradio.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
7: Harmonizer.
5: Winery Bookings zaprasza Steel Panther, jeden z czołowych zespołów na pograniczu glam rocka i heavy metalu, wraca do Warszawy. 23 czerwca. Klub Progresja. Mistrzowie gitarowych hymnów, hair metalu i absolutnego humoru zagrają koncert pełen przebojów i bezkompromisowej zabawy. Przygotuj się na najbardziej szalony, rockowy wieczór tego lata. Koncert poleca Antyradio.
8: Alter Bridge w klubie na wyciągnięcie ręki. Esencja amerykańskiego rocka. 17 czerwca, Kraków, Klub Studio. Gość koncertu, Cardinal Black. Na Alter Bridge zaprasza Antyradio.
5: Winiary Bookings zaprasza Breaking Benjamin po raz pierwszy w Polsce. 23 czerwca. Letnia scena progresji w Warszawie. Autorzy The Diary of Jane, Breath i I Will Not Bow, jeden z największych zespołów współczesnego rocka, zagrają w Polsce przekrojowy koncert pełen największych hitów. Tego wieczoru po prostu nie można przegapić. Koncert poleca Antyradio.
9: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch, 29 stycznia 2027, Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl. Poleca Antyradio.
0: Po reklamie.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradio.

0: Reklama. Supergrupa Beat po raz pierwszy w Polsce. Zobacz czterech wirtuozów oddających hołd najlepszym utworom King Crimson. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai oraz Danny Carey zagrają podczas inauguracji Stratocastle. 17 lipca 2026 Stratocastle, Zamek Ćmielów. Bilety w sprzedaży. Poleca Antyradio. Po reklamie.
1: Najlepszy rok na świecie w Antyradio.
2: Is this some sort of hip music that I-

0: Cześć, tu Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Liza, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Ooh, hey, hey. Oh, while we're living in.